0: Silly Z.
1: Poszło! Ej, Marysia, to jest wiadomość dla...

0: Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
1: Po reklamie.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Katarzyna Zyskowska, dzień dobry.
2: Wspaniale się czyta kolejną książkę, która wyszła spod pani pióra. To jest tym razem opowieść, która zaczyna się przed wojną w Warszawie. No i tak sobie pomyślałam, że będzie być może ciekawie tym tropem powędrować po stolicy razem z bohaterami książki Mrok jest po naszej stronie, pani autorstwa. Warszawa, tak jak przed chwilą pani wspomniała, jest tutaj bohaterką. Rzeczywiście wszystko zaczyna się i no kończy to nie, bo kończy się w innym miejscu w Polsce, ale w innym miejscu tego nie będziemy zdradzać. Natomiast Warszawa, no właściwie w różnych odsłonach pojawia się na kartach tej powieści, inspirowanej zresztą prawdziwymi biografiami. Wiem, że też od pewnego spotkania, które rzeczywiście wydarzyło się w Warszawie, jakby w ogóle zaczęła się ta książka.
1: Tak, to prawda.
2: Możemy słówko powiedzieć na ten temat, nie zdradzając zbyt wiele, bo to jest taki smaczek, który pewnie czytelnicy sobie odkryją.
1: Faktycznie mowa tu o spotkaniu w piwie w Polskim Instytucie Wydawniczym, gdzie przez jakiś czas dyrektorem była dość ciekawa persona, bo to był były ubek, który trafił na to stanowisko dyrektorskie do wydawnictwa trochę przez przypadek, a trochę dlatego, że przesunięto go po prostu z tego frontu walki na front kulturalny, ponieważ narobił tyle bałaganu i tak wiele złych rzeczy, że trzeba było troszeczkę w cień usunąć tę postać. I faktycznie dochodzi do takiego spotkania w wydawnictwie między, nie będę tu zdradzała nazwiska tej postaci, ale właśnie ten dyrektor, były ubek, spotyka się ze swoją byłą ofiarą, z pewną kobietą, która jest pisarką, jest tłumaczką i trafia do wydawnictwa w poszukiwaniu pracy po wyjściu z więzienia zresztą, w którym dyrektorem był nasz ubek. I faktycznie no, doznaje szoku ta kobieta, doznaje szoku, traci przytomność. To nie jest moje wyobrażenie tej sceny, tylko rzeczywiście podobno tak było według relacji świadków i to był taki punkt wyjścia dla mnie do napisania tej powieści.
2: Przyznam, że ja gdzieś no, zafascynowana tą powieścią, naprawdę doskonale mi się ją czytało, pochłonęłam ją, powędrowałam dalej i jestem teraz na etapie w ogóle poznawania życiorysów tych osób, które gdzieś tam były pierwowzorami postaci, chociaż oczywiście jest to rzecz fabularyzowana. Mamy tutaj wątek miłosny, którego w rzeczywistości pewnie nie było. To jest taki wątek miłosny, który właściwie prowadzi nas przez tę historię, przez ważne tematy, które są w tej książce również poruszane. Bardzo ważne, myślę. Natomiast ta historia miłosna zaczyna się w Warszawie. No i myślę, że to jest dobry moment, żeby się zatrzymać właśnie tutaj i powiedzieć o tej Warszawie, która ma takie no nie tylko dwie twarze. Mamy ziemiańską, mamy tutaj ten światek elit, zabawy, do którego nasza główna bohaterka aspiruje na początku powieści, ale jednocześnie Warszawę bardzo biedną.
1: Tak, to jest paradoks tego miasta, które mam wrażenie, że przez to, jak było pokazywane przede wszystkim w przedwojennym kinie, nam się utrwalił trochę obraz tego miasta jako tego Paryża północy. I to jest chyba takie określenie, które jest dość powszechne. Natomiast niewiele ma wspólnego z prawdą, bo oprócz tych kilku śródmiejskich ulic, na których działo się to życie kulturalne, gdzie spotykały się elity, właśnie ulica Mazowiecka, gdzie znajduje się kawiarnia ziemiańska, czyli to miejsce spotkań pisarzy, poetów, tych wszystkich twórców przedwojennych, których my doskonale znamy. I jest ta część taka piękna, którą my pamiętamy właśnie z przedwojennego kina, ale Warszawa to przede wszystkim takie wielkie skrajności, takie ogromne obszary nędzy. I o tym już się nie mówiło za bardzo, ani się nie pokazywało w kinie, bo myślę, że też trochę z powodów politycznych tej sanacyjnej władzy, no wyglądał ten świat jak wyglądał. To świetnie jest też przedstawione w wierszu Tuwima Balwoperze. Ja się też trochę inspirowałam tym wierszem, Kiedy tworzyłam ten obraz przedwojennej Warszawy, bo z jednej strony mamy tę operę i te znamienitości, które przychodzą do opery, a z drugiej strony mamy ulice, gdzie mieszkają robotnicy, gdzie mieszkają nędzarze właśnie, osoby bezdomne, prostytutki, bo musimy pamiętać, że w tym mieście, które liczyło chyba 1 200 000 mieszkańców, mieliśmy około 100 000 podobno kobiet, które się parały tym zawodem. No wiadomo, że nie dla przyjemności, tylko po prostu z potrzeby przetrwania.
2: Do tej rozmowy jeszcze wrócimy podczas kolejnego naszego spotkania.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
2: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12.
2: Yeah!
1: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
3: Sprawdź to sam, czy i dał, odkusi ceną każdy dział.
4: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
5: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super! Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
11: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
10: Sprawdź to sam, dzięki dał.
11: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: 14 stopni teraz pokazują termometry i dużo słońca w ciągu dnia, 25. 25 stopni w Warszawie, w Kielcach, w Krakowie, w Katowicach. Ładnie temperatura nam urośnie dzisiaj. 26 we Wrocławiu i w Łodzi, 27 w Zielonej Górze, 23 stopnie w Olsztynie i 24 stopnie w Trójmieście.
2: Na program zaprasza sponsor WKruk, właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 7 na zegarze, 25 dzień maja, poniedziałek, imieniny Magdy, Grzegorza i Urbana. Dzisiaj z dni wyświetlających się na ten poniedziałek prosto w oczy bije dzień, jak się patrzy. Wszystkiego najlepszego z okazji tego dnia. Czyste serce przywraca wzrok, oczyszcza oczy. Anna Kamieńska, to zdanie na dzisiaj. Zapraszam, Magda Kasparowicz.
0: Śniadanie do łóżka w CZ.

0: Słuchacie, czyli za 7 minut po godzinie 7 w moim ulubionym kalendarzu na odwrocie daty i imion, imieni nowych, a także zdania na dziś. Zawsze jest z tyłu jakaś złota myśl albo rysunek. O rysunku trudno opowiadać, bo to pokolenie 35+ znane jest z tego, że rzeczywiście opowiada, co widziało na memie. Ja się wpisuję bardzo w tę statystykę, ale nie będę tego robić. Na dzisiaj takie zdanie. Dobrze umieć zaakceptować to, co jest. Czas, bałagan, ogórki kiszone, chrupiące i jędrne. I to jest bardzo dobre zdanie, którego należy się trzymać. Nie bójcie się chaosu. Z chaosu rodzi się ład. Nawet w poniedziałek rano. Zapewniam.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: słuchacie, czyli ze 14 minut po godzinie 7. Warto sobie powiedzieć, że poniedziałki bywają trudne i nie ma tego co ukrywać za bardzo. To jest rzecz naturalna. Proszę się nie obwiniać, że jest trudniej niż zwykle. Dobra wiadomość na sam początek tygodnia. Złota palma za reżyserię w Cannes. Paweł Pawlikowski, ojczyzna, statuetka za reżyserię. Wielkie brawa. Zdecydowanie zasłużona nagroda. Wyjątkowa nagroda. To kolejny po zimnej wojnie obraz, który zapewnił polskiemu twórcy tę nagrodę. Pawlikowski był także współtwórcą scenariusza. Wielkie gratulacje.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Sztuka powinna wykraczać poza nagłówki, bańki informacyjne, drugorzędne narracje, opowiadać o tym, co naprawdę widzą ludzie, co jest zgodne z ich intuicją. Musi istnieć przestrzeń wolności dla sztuki.

0: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli ze 7:37 na zegarze, Krakowski Festiwal Filmowy, impreza wiekowa, ale młoda duchem. 66. edycja Krakowskiego Festiwalu Filmowego rozpocznie się już 31 maja. Trwający 8 dni festiwal krótkiego metrażu jak zwykle przygotował dla swoich widzów wiele atrakcji. Myślę, że jeżeli planujecie pobyt w Krakowie, to Krakowski Festiwal Filmowy jest najstarszym w Polsce i jednym z najstarszych na świecie festiwali filmów dokumentalnych i krótkometrażowych. To jest ekskluzywna lista wydarzeń filmowych kwalifikująca do Oscara w kategoriach krótkometrażowych. Fabuła, animacja i dokument oraz pełnometrażowego filmu dokumentalnego do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach, a także do nagród BAFTA. 8 dni projekcji, 4 konkursy główne, 200 filmów i ponad 1000 gości. W kinie Kijów rozpocznie się tradycyjnie galą otwarcia 66. Krakowski Festiwal Filmowy, a później zostanie pokazany film Syntetyczna Szczerość. Tytuł być może niewiele mówi polskim widzom, ale kryje się za nim po prostu sztuczna inteligencja i sposoby jej wykorzystania do realizacji filmów i różnego rodzaju produkcji. Jeżeli jesteście z Krakowa albo planujecie pobyt,
1: nastaw się na chill out.
0: Warto sobie wpisać festiwal w kalendarz i w zajętości kulturalne.

0: Potrzebujemy zarówno głębokiego skupienia, jak i dumania o niebieskich migdałach, uważa brytyjski pisarz Harry. Jak walczyć z rozproszeniem i żyć uważniej, zarówno bez głębokiego skupienia, jak i regularnego myślenia o niebieskich migdałach, nie możemy być w pełni ludźmi. Brytyjski pisarz wzywa do buntu wobec mechanizmów polujących na naszą uwagę, jak walczyć z rozproszeniem i żyć uważniej. Urodzony w Szkocji, dorastający w Anglii, jego książki czytane są w 40 językach na całym świecie. Rok dzieli na dwie części. Albo podróżuje i przeprowadza badania, albo pisze w londyńskim domu. Jest autorem bestsellerów popularno-naukowych, w których opisał między innymi uzależnienie, depresję i deficyt uwagi nie jako osobiste problemy ludzi nimi dotkniętych, ale złożone zagadnienia społeczne, które możemy wspólnie rozwiązać. Paulina Wilk w Przekroju Online pisze o chwili nieuwagi.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: A ja myślę sobie, że warto sięgnąć po książkę Złodzieje, bo to jest opowieść o tym, jak możemy ocalić własną zdolność koncentracji i głębokiego skupienia, co w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważne.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
7: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Hot grill.
10: Grilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
17: Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
1: Sprawdzamy mapę pogodową. Już nas rozpieszcza słońce i to jest dobra wiadomość. W poniedziałek 15 stopni w Warszawie, w ciągu dnia 25, 25 także w Kielcach, w Krakowie, w Katowicach, w Bydgoszczy 26, we Wrocławiu i w Poznaniu 23 stopnie, w Olsztynie i 24 w Gdańsku.
0: Prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
2: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, 25 dzień maja, poniedziałek, imieniny Magdy, Grzegorza i Urbana. Dzisiaj dzień jak się patrzy i zdanie Anny Kamieńskiej na dzisiaj: czyste serce przywraca wzrok, oczyszcza oczy. Magda Kasperowicz, zapraszam do 10 na śniadanie do łóżka. Myślę, że we wspólnym naszym towarzystwie ten poniedziałek będzie dużo łatwiejszy do przejścia.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: A teraz utwór, z którym się cudownie spaceruje. Koniecznie sprawdźcie to kiedyś. Z autopsji potwierdzam, że doskonałe do chodzenia. Są takie utwory, które są doskonałe do chodzenia i to jest jeden z nich.

0: Słuchacie, czyli za 12 minut po godzinie 8 było zaproszenie do Krakowa, a ja się bardzo cieszę, że mamy tylu słuchaczy i tyle słuchaczek w Krakowie i że jesteście tam po drugiej stronie. To jest bardzo miłe. Kolejna nagroda, Paweł Pawlikowski w Cannes za reżyserię Ojczyzny, a już teraz prozaiczka, dramatopisarka, autorka projektów muzycznych Dorota Masłowska została laureatką 12. Nagrody imienia Adama Mickiewicza, a Nagrodę Stypendium imienia Stanisława Barańczaka dla młodych twórców otrzymała Justyna Kulikowska. Oba wyróżnienia składają się na poznańską Nagrodę Literacką. Bardzo to jest dobra wiadomość. Masłowska z nagrodą za całokształt, a zwłaszcza za Magiczną ranę. Jeśli ktoś jeszcze nie czytał, to warto mieć lekturę za sobą.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: I trochę zazdroszczę tym, którzy mają tę lekturę przed sobą. 13 minut po 8.

0: Słuchajcie, czyli Zetus ma 21 na zegarze, a już teraz książka do dostania, książka do czytania, Zanim zrozumiałem, że Cię kocham. To jest szósta część Toshikazu Kawaguchi, szósta wyczekiwana część światowego fenomenu z cyklu Zanim wystygnie kawa, serii, która skradła serca również polskich czytelników i czytelniczek, a tym razem z wyjątkowymi polskimi akcentami możemy wspólnie powrócić do tokijskiej kawiarni, gdzie między aromatem świeżo parzonej kawy a ciszą bocznej uliczki kryją się historie tych, którzy odważyli się zajrzeć w przeszłość. Poznajcie kolejne opowieści o podróżach krótkich jak chwila, która mija, zanim wystygnie kawa. magdalena.kasperowicz@cz.pl. Napiszcie, dlaczego książka powinna trafić właśnie do Was.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Autopromocja.
2: Dzień mamy warto świętować każdego dnia. Z tej okazji przygotowaliśmy wyjątkowy konkurs. Napisz, co twoja mama robi najlepiej na świecie. Zgłoszenie wraz z numerem telefonu prześlij na adres konkurs@chilizet.pl. Na autorów najbardziej uroczych i chwytających za serce propozycji czekają vouchery na pełen odpoczynku i regeneracji, dwuosobowy pobyt w hotelu. Dzień mamy z Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alytos, grecka oliwa z oliwek extra virgin, 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
13: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
18: Tak, tak.
17: Od 6 do 9.
18: Od 6 do 9 w Żabce.
17: Za 6,99 i że na bogato.
18: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
17: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
18: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
17: Dokładnie.
19: Idź do Żabki między

0: Wita.
1: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.

Magdalena Szpunar, linie papilarne miłości. Każda miłość ma swoje własne linie papilarne. Jest taka, co wydrążona jest w opuszkach palców. Jest taka, co mieszka w dotyku, co jak wosk topi. Jest taka, co zasiedla każdą zmarszczkę. Każda miłość ma swoje własne linie papilarne. Jest taka, co zatapia się w spojrzeniu. Jest taka, co pomieszkuje w kącikach ust. Jest taka, co na rzęsach osiada. Każda miłość ma swoje własne linie papilarne. Jest taka, którą wyznacza pętla nieskończoności. Jest taka, o której mówią niemożliwa. Jest taka, od której wszystko mięknie.

0: To był wiersz Magdaleny Szpunar, Linie papilarne miłości. Atomiki od autorki przyszły dzisiaj rano i wzruszyły mnie tak bardzo, że aż słowa grzęzną w gardle. Dziękuję.
1: Jeden wiersz w radiu.

0: 8.45, słuchacie Chili Z. W czerwcu w sercu Łodzi odbędzie się kolejna edycja fotofestiwalu. Od 25 lat tworzony jest ten festiwal z myślą, żeby spotkać się ze wszystkimi, których interesuje fotografia, żeby zaprosić do Polski artystów, którzy być może nigdy nie mieliby okazji Polski odwiedzić. To są współdziałania i współdzielenie projektami zupełnie wyjątkowymi. Fotofestiwal w Łodzi powstał w 2001 roku. Było to jedno z pierwszych wydarzeń fotograficznych w Polsce. Mała, spontaniczna inicjatywa studentów socjologii. Dziś to międzynarodowe wydarzenie, które co roku odwiedza ponad 20 tysięcy widzów i widzek. Wystawy odbywały się w pofabrycznych przestrzeniach Centrum Festiwalowe Art Inkubator w dawnym magazynie Bawełny czy imponującym kompleksie OFF Piotrkowska w sercu miasta. W tym roku festiwal od 18 czerwca.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe. Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
11: Skoda. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
18: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
19: No, to jedziemy.
20: Tato, czy dziś ja prowadzę?
19: Jasne, w końcu to twój dzień.
20: Jedź prosto, skręć w prawo
21: i gotowe!
20: Jesteśmy w salonie Cherry.
22: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
26: Widaron.
25: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
26: Widaron.
25: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
26: Widaron.
25: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
26: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
27: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Halo, Kacper?
1: Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.

0: Si Lisette. Pogoda.
1: Sprawdzamy mapę pogodową. 17 stopni teraz w Warszawie, odczuwalne 19 i dużo słońca. W ciągu dnia temperatura urośnie do 25 stopni Celsjusza w Warszawie, w Kielcach, w Krakowie, w Katowicach, w Bydgoszczy, 26 we Wrocławiu i w Poznaniu, 27 w Zielonej Górze, 24 w Rzeszowie i w Gdańsku, 23 stopnie w Olsztynie i w Białymstoku.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 9 na zegarze. Oczywiście, że zapraszam do 10, 25 dzień maja, poniedziałek, imieniny Magdy, Grzegorza i Urbana. Dzień jak się patrzy, dzisiaj takie święto, czyste serce przywraca wzrok, oczyszcza oczy. Anna Kamińska to zdanie na dziś. Zapraszam, Magda Kasperowicz, dzień dobry.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie, czyli za 7 minut po godzinie 9, a już teraz zaproszenie do kina. I myślę, że warto na ten film się wybrać, bo już jest w kinach studyjnych. I myślę, że to jest dobrze spędzony i wspaniale spędzony czas. Milcząca przyjaciółka. To jest obraz o tym, czy można zaprzyjaźnić się z drzewem i dzięki temu zmienić swoje życie. W nagrodzonym na festiwalu w Wenecji filmie to pytanie staje się początkiem hipnotyzującej, pełnej emocji podróży. Milcząca przyjaciółka zaprasza do świata, w którym ludzie potrafią nawiązywać głębokie relacje z naturą i komunikować się z nią poza słowami. To film medytacja, który otula spokojem i napełnia mocą. To jest film, który koi i inspiruje i otwiera oczy na to, co na co dzień umyka naszej uwadze.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: No muszę wam powiedzieć, że czytałam Margaretę Atwood zawsze z zapartym tchem i opowieści podręcznej wbiły mnie w ziemię. Literacko przede wszystkim, no a potem pojawił się serial, który również wbił mnie w ziemię. I mam bardzo dużo koleżanek bliższych i dalszych, które nie obejrzały tego serialu po pierwszych kilku odcinkach, dlatego że było to dla nich za trudne, za mocne, za ciężkie. Gdybyście chcieli zobaczyć, jak wygląda opętańcza wręcz potrzeba kontroli, ale też takich wartości konserwatywnych w praktyce w kraju, który jest zamknięty i który ogranicza totalnie swobodę, szczególnie kobiet, to bardzo polecam. I po opowieściach podręcznej, które były mocne, Margaret Atwood napisała testamenty. I trochę było to tak, że musieliśmy sporo poczekać, bo po ponad 30 latach wróciła do świata ze swojej najsłynniejszej powieści, czyli opowieści podręcznej. I to w jakim stylu? Za testamenty właśnie pisarka zdobyła nagrodę Bookera. Teraz jeden z portali streamingowych zrobił serial na podstawie testamentów Margaret Atwood. Zawsze mówiła mnie, gdy proszono mnie o napisanie drugiej części, ale jako, że zaczęliśmy zbliżać się do Gileadu, zamiast się od niego oddalać, ponownie to przemyślałam, powiedziała autorka w dniu premiery. Od wydarzeń przedstawionych w opowieści podręcznej minęło 15 lat, sytuacja Republiki jest dramatyczna, brakuje jedzenia, na świat przychodzą słabe dzieci, umierają też podręczne. I o tym jest ten serial, i o tym jest ta książka. I myślę, że to jest bardzo ważna książka.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: I bardzo dobry serial na podstawie bardzo dobrej, genialnej książki. Testamenty Margaret Atwood. Koniecznie sięgnijcie. Będzie ciężko, ale warto.

0: Autopromocja.
1: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje już dziś od godziny 10 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Winczewski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
5: Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: 9:39, słuchacie Chili Z, nieskończona rozmowa, czyli Nowosielski, Różewicz i Radosław Romaniuk, który prowadzi wspaniałe podcasty o literaturze, który jest wspaniałym wykładowcą, popełnił eseistyczną książkę opartą na świadectwach i biografiach dwóch wielkich twórców, Jerzego Nowosielskiego i Tadeusza Różewicza. Opisuje fenomen ich przyjaźni i dialogu toczonego przez dzieła tych artystów. Na fundamentalne pytania zadawane w drugiej połowie XX wieku obaj udzielali najczęściej odmiennych odpowiedzi, podobnie jednak odczuwali ich powagę i zadanie artysty, które rozumieli jako próbę usprawiedliwienia swojego istnienia w epoce po Oświęcimiu. Jeden dawał świadectwo wiary w metafizyczne korzenie świata i usiłował te połączenia odsłaniać w malarstwie religijnym i świeckim, projektach architektonicznych, eseistyce i rozmowach. Drugi widział ludzką egzystencję jako życie w dole, próbował się tam urządzać i opowiedzieć o trudzie tego zadania. Żaden z nich jednak nie miał ambicji wpływu na drugiego. W ich relacji szło raczej o wzajemne pomaganie w życiu poprzez świadomość istnienia i znaki obecności tego drugiego. Tadeusz Różewicz i Jerzy Nowosielski, ich przyjaźń, światopogląd, równoległa twórczość, biografie spotykają się ponownie na kartkach tej książki, choć wydawać by się mogło, że nic nowego już nie odkryjemy, okazuje się, że naprawdę możemy odkryć.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 9:51 na zegarze, zbliża się 10:00, to oznacza jedno, ja idę, Winczu wchodzi.
1: Dzień dobry, już jestem.
0: Nachylił się nade mną, żeby wam to powiedzieć wszystko. Bardzo dziękuję za dzisiaj, fajny poniedziałek, idę kupić truskawki i będę je jeść. Będę je jadła, będę grał w grę. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Dobrego, fantastycznego dnia. Cześć, czołem. Do jutra po 10:00 Bartek Winczewski.
2: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Hej Ikea. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Ach, jak się cieszę, 10 minęła. Magda Bauer znów z nami.
1: W pogoni za kulturą.
2: Moja radość też jest wielka. Oczywiście zatem na start zabieram was do Sokołowska. Tutaj, jak pewnie wiecie, co roku odbywa się festiwal Omarza Kieślowski. Zapraszamy także i tego lata, ale warto tutaj przyjechać nie tylko podczas wakacji, bo 30 maja zostanie otwarta wystawa Gabinet Możliwości Voltu Bożeny Biskupskiej, jednej z najważniejszych polskich artystek współczesnych, współzałożycielki Fundacji In Situ i osoby, która od lat współtworzy odbudowę dawnego sanatorium doktora Bremera w Sokołowsku. To jest wystawa ewoluująca, zatem przed nami druga odsłona projektu, która obejmie rzeźby w betonie i brązie oraz premierowy cykl malarski, w którym artystka kontynuuje charakterystyczny dla swojej twórczości motyw jednonogiego. Jeśli traficie na wernisaż 30 maja, to wysłuchacie jeszcze koncertu duetu, który tworzą Zdzisław Piernik i Sławomir Janicki. Kraków, dźwięki, melodie, słowa to jest wystawa, która opowiada o audiosferze stolicy Małopolski, tej sprzed lat i tej aktualnej. Zobaczycie ją i usłyszycie w Domu pod Krzyżem. My niezmiennie ją polecamy, a towarzyszą jej ciekawe spotkania i wykłady. W najbliższy czwartek to będzie wykład o powojennym Wrocławiu, a ściślej o pejzażu dźwiękowym tamtego czasu. Pejzażu, w którym szczególne znaczenie miały dźwięki grozy oraz dźwięki niesamowite. Wykład w czwartek o 17 przedstawi dr Sławomir Wieczorek. A na koniec specjalne zaproszenie do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, które jutro zamierza uczcić przypadającą właśnie 26 maja setną rocznicę urodzin słynnego amerykańskiego trębacza jazzowego Milesa Davisa. Z tej okazji w Kino Muzeum zobaczymy film Windą na szafot Louis Malla z 1958 roku z muzyką Davisa.
0: Magda Bauer, dziękuję i zapraszam o 11:00, znów się słyszymy.
2: Dzięki.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
0: Pięknie zaczyna się ten nowy tydzień, jeśli chodzi o pogodę. W całym kraju słonecznie, na przeważającym obszarze bezchmurnie. No i ciepło. Temperatury wręcz letnie. Na południowym zachodzie na termometrach dziś do 27 stopni, w centrum 25, na północy 22. I taki poniedziałek, to ja rozumiem.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
1: Dobre wibracje, czyli zaprasza Bartek Winczewski.
0: Cieszymy się dziś doskonałą pogodą, cieszyć będziemy się też przez najbliższe 3 godziny doskonałą muzyką. Bartek Winczewski, zapraszam do 13:00. To są poniedziałkowe dobre wibracje w Chili Z.
1: Dobre wibracje w Chili Z.
0: A na ich dobry początek Everyone Says Hi. No to hi. 5 minut po 10:00 na zegarze.

Brave, czyli Z. 19 minut po 10. W sobotę zakończył się tegoroczny 79. Festiwal Filmowy w Cannes. Przypominam dobre wiadomości z Lazurowego Wybrzeża. Paweł Pawlikowski nagrodzony za reżyserię filmu Ojczyzna. Złota Palma zaś powędrowała do rumuńskiego reżysera Krisztiana Mungiu. To za film zatytułowany Fjord. Jeśli chodzi o ten tytuł, tu nie znamy jeszcze daty polskiej premiery tego filmu. Jeśli zaś chodzi o Ojczyznę, ta w polskich kinach pojawi się już 19 czerwca. Dla Pawła Pawlikowskiego oczywiście serdeczne gratulacje od Chili Z. A my, choć festiwal w Cannes dobiegł końca, wcale nie żegnamy się jeszcze z Francją. Z Lazurowego Wybrzeża jednak przenosimy się do Paryża, gdzie rozpoczął się już tegoroczny wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Przed sympatykami tenisa dwa emocjonujące tygodnie. Pierwsze duże emocje zresztą już dziś. O 12:00 swój pierwszy mecz w Paryżu rozegra Iga Świątek. No to pozwolę sobie podpatrywać po południu, co dziać będzie się na paryskiej mączce. Matilda Mann tymczasem w Chili Z.

0: Gdyby komuś mało było trzech sióstr Haim, no to w kawałku Tie You Down one właśnie wraz z Bon Iverem. 26 minut po 10:00, zostańcie z nami muzycznie w tej godzinie jeszcze m.in. Youth Lagoon, Daria ze Śląska i Daniel Caesar.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Lola Young. From

0: cigarettes after sex. Quizlet. Czyli Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
3: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: plus jeden gratis. A wszystkie ręczniki kuchenne Queen, drugi tańszy produkt, 50% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.

Tak jakoś piątkowo zrobiło się nam w Chillizeta, przecież mamy poniedziałek, no ale takie rytmy, aura za oknem, no i ta perspektywa, że to już koniec maja, za chwilę czerwiec, za chwilę lato, można się rozmarzyć. Youth Lagoon, oni już przegrywają nam w tle. Wkrótce w Chillizet także Daria ze Śląska piękną live sesję zagrała dla nas w czwartkowe popołudnie. My dziś wrócimy do Darii z poprzedniej płyty. Nagranie Taras w Chillizet już za moment.

This is a hard thing.

Dariusz ze Śląska, z płyty Na południu, bez zmian. Niebawem udostępnimy wam na YouTubie live sesję z udziałem Darii ze Śląska. Kto nie słyszał, będzie mógł i posłuchać, i obejrzeć. Damy wam oczywiście znać. Cieszymy się dziś piękną, letnią już niemalże pogodą, no to adekwatnie Summer i Julius Black w Chili Z na 11 minut przed 11.

0: oczama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Lunch? Wiadomo. Koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
4: Po reklamie.

0: Nastaw się na chill out. Na zegarze 11:00, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: W Teatrze Wielkim Operze Narodowej rozpocznie się w tym roku festiwal Efemera w Warszawie. Koncert otwarcia wydarzenia zagrają Hania Rani, która zaprezentuje polską premierę utworu Shining, inspirowanego twórczością takich kompozytorów minimalistycznych jak Philip Glass czy Steve Reich. Rani wystąpi razem z kooperatywą Hashtag Ensemble. Tego wieczoru wystąpi także wokalistka i zdobywczyni nagrody Grammy Aruji Aftab, która łączy klasyczne, południowoazjatyckie tradycje wokalne z jazzem i subtelną elektroniką. To będzie pierwszy koncert wokalistki w Warszawie. Zdaje się, że długie kolejki znów ustawiały się podczas weekendu przed Willą Gawrońskich w Warszawie. To tutaj otwarto bezpłatną wystawę w hołdzie plecionkarstwu, które w grudniu ubiegłego roku zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Craft Days, bo tak brzmi tytuł wystawy, szeroko traktuje ten temat. Tutaj są obiekty, które bezpośrednio nawiązują do tradycji wyplatania z surowców roślinnych, głównie z wikliny, a także takie, które poprzez kolorystykę, formę czy strukturę nawiązują do tematu wystawy. Dla tych, którym nie udało się jeszcze zobaczyć tej ekspozycji, dobra wiadomość jest taka, że została ona przedłużona i będzie dostępna od 27 do 31 maja. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja online, bo wstęp na tę wystawę, tak jak już wspominałam, jest bezpłatny, ale trzeba wcześniej pobrać wejściówki na stronie Wisteria Foundation. W ostatnią sobotę maja Nowochódzkie Centrum Kultury zaprasza wszystkie dzieci. To jest pierwsza propozycja, będzie takich więcej, bo przed nami oczywiście Dzień Dziecka, a wypada on tym razem w kalendarzu tak, że wiele obchodów, wiele atrakcji, wiele wydarzeń zaplanowanych przez rozmaite instytucje kultury zacznie się już w piątek, no i potrwa przez cały weekend. Tak będzie w Nowochódzkim Centrum Kultury, tutaj spotykamy się w sobotę i to będzie dzień pełen zabawy, nauki i rozmaitych kreatywnych wyzwań. Zapraszamy Was na koncerty, na wspólne muzykowanie pod szyldem projektu Bobo Brzmienia, na pokazy taneczne, ale też wspólne granie w planszówki i ciekawe, rozwijające warsztaty. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie nck.kraków.pl, a kolejne propozycje na Dzień Dziecka, bo jest ich już naprawdę sporo, będą się jeszcze pojawiać w pogoni za kulturą.
0: Zanim Dzień Dziecka przed nami, Dzień Mamy, to już jutro, będziemy mieli dla Was pewne zaproszenie. W zasadzie konkurs, to już niebawem. Magdzie Bauer, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: I zapraszam w samo południe.
1: W pogoni za kulturą.
3: Na program zaprasza sponsor WKruk, właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.
1: Dobre wibracje. Chilli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Na zegarze 5 minut po 11:00 to jest ta godzina, kiedy rozpoczynamy spotkania z naszą nową płytą tygodnia. Co nią będzie? O tym mniej więcej za pół godziny. Zostańcie z nami. Kolejna godzina dobrych wibracji w Chilli Z.
1: Dobre wibracje w Chilli Z.
4: Cover you on your night one.

Dziś w końcu poznamy laureatów tegorocznych Fryderygów w kategorii muzyka rozrywkowa. Liderem nominacji z 4 nominacjami właśnie został raper Kuban. 3 szanse na Fryderyki ma Kasia Linz, 2 między innymi Fisze Made Tworzywo, duet Kacperczyk, raper Kuebo Nawide, Kuba Badach oraz duety Sanach z Krzysztofem Zalewskim oraz Darii Zawiałow z Arturem Rojkiem, a wśród nominowanych do tegorocznych Fryderyków również m.in. Maryla Rodowicz, Daria ze Śląska, Koma, Natalia Przybysz. Do konkursu zgłoszono łącznie 428 albumów oraz 286 teledysków. O nominację ubiegało się także 93 debiutantów. Kategoria fonograficzny debiut roku to zawsze ciekawe wskazanie, jeśli chodzi o nowych artystów. W tym roku w tej kategorii aż 6 nominowanych: Jaco Brango, Kosma Król, duet Kuba i Kuba, Przona, grupa Set Smiles oraz Zuta. Piosenka roku to także coś, co nas interesuje. Pop alternatywny i pop po prostu, jeśli chodzi o ten pierwszy, o miano singla piosenki roku walczą Błażej Król za 3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie, Daria ze Śląska z piosenką A Może Jeszcze Się Da, Fisz, Emadę, Tworzywo z Niemocą, Fuka i Vito Bambino, Zabiorę Cię Tam oraz Kasia Linz z piosenką Śmierć w bikini. A która płyta otrzyma Fryderyka w kategorii pop alternatywny? Tutaj konkurują ze sobą Bokka z albumem White Room, Fisze Made Tworzywo z płytą 25, duet Kacperczyk, Wszyscy Jesteśmy Kacperczyk, Kasia Linz za Obywatelkę KL oraz Mela Koteluk z płytą Harmonia. Dziś wieczorem wszystko będzie jasne, jeśli chodzi o laureatów tegorocznych Fryderyków w kategorii muzyka rozrywkowa. Mamy swoich faworytów. Są tacy, za których być może nawet mocniej niż za innych trzymamy kciuki, ale oczywiście nie powiem, o kogo chodzi. Satin Jackets i John Paul tymczasem w Chili Z, a już niebawem piosenka, która w tym roku walczy o Fryderyka w kategorii singiel roku. No to zagramy już wkrótce.

Kuba Badak z piosenką Układ Otwarty, Kuban z Alią z Kioto, Natalia Przybysz z Ramenem, Sanach z Krzysztofem Zalewskim i Ewiwa Larte, a może Daria Zawiałow z Arturem Rojkiem. Która z tych piosenek zostanie popowym singlem roku? Przekonamy się dziś wieczorem, dziś gala wręczenia Fryderyków.

0: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Autopromocja.
2: Dzień mamy warto świętować każdego dnia. Z tej okazji przygotowaliśmy wyjątkowy konkurs. Napisz, co twoja mama robi najlepiej na świecie. Zgłoszenie wraz z numerem telefonu prześlij na adres konkurs@chiliz.pl. Na autorów najbardziej uroczych i chwytających za serce propozycji czekają vouchery na pełen odpoczynku i regeneracji, dwuosobowy pobyt w hotelu. Dzień mamy z Chiliz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Chili Z.
1: Najpierw było cholerne pragnienie, to w roku 2022. Dwa lata później pojawiła się ta, co płonie z miłości. Minęły kolejne dwa lata i od piątku mamy nową, trzecią już studyjną płytę Pauli Romy. Album zatytułowany Z resztek. W piątek artystka spotkała się z Jakubem Lakowiczem. Efekt tej rozmowy możecie sprawdzić na profilu YouTube'owym Chili Z. Być może niektórzy z was byli na piątkowym premierowym koncercie Pauli w klubie Niebo. Ja nie byłem, ale po pierwsze słyszałem, że było fantastycznie i widziałem, że było tłoczno. Bardzo się z tego powodu cieszę. Dla Pauli gratulacje, a jej nowa płyta, album zatytułowany Z resztek, to od dziś nasza płyta tygodnia. 11 premierowych piosenek, 34 minuty muzyki, wśród gości m.in. Katia Sarsa i Michał Lange, a zaczyna się ten album tak.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: Z resztek nowa płyta Pauli Romy to także nowa płyta tygodnia w Chili Z. Wrócimy do niej jutro po 11:30.

Za 9 minut południe, za 9 minut przy mikrofonie, czyli Magda Bauer, a po południu przenosimy się do Paryża tenisowo. Iga Świątek gra swój pierwszy mecz na tegorocznym wielkoszlemowym turnieju Rolanda Garrosa. Tymczasem przenosimy się na warszawski Służewiec. Jest sobota, 30 dzień maja, godzina 23, a na scenę festiwalu Orange Warsaw wchodzi ona, Olivia Dean.

0: Wiecie. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobcasy.pl.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Pogoni za kulturą.
1: Nauka, sztuka, biznes. We wszystkich tych przestrzeniach obecna jest dziś psychologia. W jaki sposób i jak może być w tych obszarach pomocna, o tym będziemy rozmawiać w czerwcu we Wrocławiu, podczas innowacyjnego wydarzenia, jakim jest Remind.
2: Łączy kongres, który najczęściej kojarzy się z czymś bardzo naukowym, elitarnym, wzniosłym, z festiwalem, który jest bardzo przystępny, lekki, łatwy, dostępny.
1: Mówił w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Gozak Roman Cieślak, rektor SWPS.
3: Psychologia nam pomaga zrozumieć współczesny świat, ale też dostarcza nam narzędzi, które nas w codzienności wspierają. Czyli ten szeroko pojęty dobrostan jednak wymaga od nas budowania kompetencji.
2: No, dobrostan nie przychodzi oczywiście samodzielnie. To bardzo trafne pytanie. No, wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że wartość ma to, co kosztuje, ale także to, co buduje relacje, co buduje jakąś długowieczność i co buduje pozytywne emocje. My powiedzieliśmy sobie, że chcemy zajmować się oczywiście dobrostanem, ale także wieloma innymi kwestiami na tym kongresie. Generalnie chcemy rozmawiać o człowieku, a uważamy, że kluczem do zrozumienia człowieka, społeczeństwa jest psychologia. Dlatego to wydarzenie naprawdę jest dla każdego.
1: Remind to będą 3 intensywne dni od 22 do 24 czerwca. W programie są debaty na temat psychologii, warsztaty, działania artystyczne i inne aktywności. W programie jest w sumie 14 ścieżek tematycznych. My już teraz zapraszamy od 22 do 24 czerwca i warto już teraz zajrzeć do programu, który znajdziecie na stronie remind.pl. We wrześniu, a nie w czerwcu spotkamy się w tym roku na Big Book Festiwalu w Warszawie. To będzie zamknięcie lata i zapowiedź jesienno-zimowego sezonu w literaturze. Kilkadziesiąt wydarzeń, wizyty zagranicznych autorów, premierowe i przedpremierowe prezentacje książek z Polski i ze świata zawsze składają się na program tego bardzo lubianego w stolicy festiwalu poświęconego literaturze. Na wszystkie spotkania w Big Book Cafe MDM i Big Book Cafe Dąbrowskiego wstęp będzie znów bezpłatny. Będą one też transmitowane online, a także dostępne po zakończeniu imprezy. Filmowy Atlas Świata to jest nowa propozycja warszawskiego kina Illusion. W tej chwili już trwa pierwsza odsłona cyklu, który poświęcony jest różnym światowym kinematografiom. Aktualnie w roli głównej Korea Południowa. Do 31 maja na wielkim ekranie Illusionu goszczą filmy, które powstały na przestrzeni ostatnich 6 dekad. Od klasycznych dzieł okresu powojennego przez kino autorskie i modernistyczne, aż po produkcje, które zdobyły globalne uznanie. Gościem specjalnym przeglądu będzie Jung Sung-gil, znany południowo-koreański krytyk i historyk filmu. Weźmie on udział m.in. w spotkaniu po projekcji Pani Zemsty 29 maja. Przegląd, tak jak wspomniałam, potrwa do 31 maja. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Kina Illusion w Warszawie.
4: To była Magda Bauer. Dziękuję i zapraszam o 13.
1: Dzięki.
0: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
4: Tenisowym jazda zaczynam tę godzinę dobrych wibracji. Iga Świątek już za moment na kortach Rolanda Garrosa, a u nas już za moment na dobry początek tej godziny Phoebe Bridgers i Motion Sickness.
0: Dobre wibracje w Chili Z.
4: Na zegarze 5 minut po południu.

Jutro dzień mamy. Dzień mamy, warto świętować każdego dnia. Z okazji święta wszystkich mam, my przygotowaliśmy dla was konkurs. Napiszcie proszę, co wasza mama robi najlepiej na świecie. A jak już napiszecie, to waszą odpowiedź wyślijcie na adres konkurs@chilizet.pl. Na zgłoszenia czekamy do jutra, do południa. Autorzy dwóch odpowiedzi, które najbardziej chwycą nas za serce, otrzymają voucher na pobyt dla dwóch osób w hotelu nad malowniczym Zalewem Sulejowskim. konkurs@chilizet.pl. Za to, co wasza mama robi najlepiej na świecie.

Dziś wieczorem gala wręczenia fryderyków. Wśród nominowanych w kategorii muzyka rozrywkowa również ona. Ona, czyli Zalia. Między innymi w kategorii płyta roku pop. Album Serce rzeczywiście serca słuchaczy podbił. No to w Chili Z tej właśnie nominowanej, być może zwycięskiej płyty piosenka zatytułowana My.

0: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Autopromocja.
2: Już w najbliższy wtorek, 26 maja, od godziny 10, specjalny program prosto z plenerowego studia, czyli Z.
3: Spotykamy się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, by z jego gospodarzami i gospodyniami porozmawiać o aktualnych wystawach i najbliższych planach. Zapraszam, Magda Kasperowicz.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Nowe wysokie obcasy Ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Gaslighting, czyli manipulacje w naszych relacjach. Rodzice robią to dzieciom, kobiety kobietom, mężczyźni kobietom i na odwrót. Nowe wysokie obcasy Ekstra już w sprzedaży.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
15: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
16: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
15: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: Po reklamie.

Lato coraz bliżej, Summertime Blues to Norah Jones i John Legend w Chili Z na 23 minuty przed 13. Dobre wieści z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu. Iga Świątek prowadzi z australijską tenisistką Jones 5-1. Trwa set pierwszy, z kolei Maja Chwalińska, inna z naszych reprezentantek, 5-0 w drugim secie prowadzi z Chinką Qinwen Zheng. Chinka to mistrzyni olimpijska z Paryża. No to chyba Maja Chwalińska w drugiej rundzie. Gratulujemy. Tymczasem przenosimy się do Amsterdamu. To tam na stadionie imienia Johana Cruyffa Harry Styles rozpoczął już swoją aktualną trasę koncertową. Kilka występów już za nim, kilka kolejnych jeszcze przed Harrym. Znam takich, którzy byli już na koncercie Harry'ego w Amsterdamie, no i wyszli zachwyceni. Dużo się tam dzieje. Harry

tańczy jak szalony, fantastyczna scena, świetne nagłośnienie, no i setlista pełna przebojów, ale także piosenek z nowej płyty, między innymi ta piosenka American Girls.

Maja Chwalińska już w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Iga Świątek musi jeszcze wygrać jeden set, aby także się w niej znaleźć. No to bardzo na temat. Champs-Élysées ode mnie na koniec naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania. Zostajemy we Francji, a ja was zostawiam w dobrych rękach Rafała Turowskiego. Do usłyszenia jutro między 13 a 16. Dobrego popołudnia.

0: oczama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku konta oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs, tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super, kiedy płyniemy?
0: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.

0: Pierwsza się zbliża, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Rzemiosło jest dziś znów w centrum zainteresowania kuratorów, amatorów sztuki, ale też praktyków. O rzemieślniczym Krakowie sprzed lat opowiada wystawa, którą można już oglądać w Pałacu Krzysztofory. Najstarsze eksponaty, jakie możemy tu zobaczyć, powstały w czasach lokacji miasta.
3: Pochodzą z przełomu XIII i XIV wieku z wykopalisk archeologicznych i właśnie te przedmioty, nasze eksponaty są świadkami historii. One opowiadają o życiu po prostu dawnych mieszkańców Krakowa, ponieważ rzemieślnicy w Krakowie stanowili chyba większość mieszkańców.
2: Mówi kuratorka Katarzyna Moskal. Wystawa Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników potrwa do 25 października. Zdaje mi się, że jestem fantazją, pisała w swoich notatkach Marilyn Monroe. Szczególną wystawę w stulecie jej urodzin zapowiada Krupa Art Foundation. We wrocławskiej galerii gościć będzie unikatowe archiwum fotografii Miltona Greena ze zbiorów Hali Stulecia, współorganizatorki ekspozycji. Kolekcja portretów gwiazd amerykańskiego kina z pierwszej połowy XX wieku funkcjonuje tutaj jako zapis narodzin nowoczesnej kultury wizerunku. Obejmuje wiele portretów, ale w centrum pozostaje Monroe. Postać, której obraz zdominował percepcję całego archiwum i do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli kultury masowej, czytamy w zapowiedzi wystawy zatytułowanej Marilyn Monroe. Czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. Oto tytuł ekspozycji, która zostanie otwarta we Wrocławiu 15 lipca. Zabieram Was jeszcze do Sokołowska. Przypominam oczywiście o festiwalu Omarza Kieślowski, który odbywa się tutaj w sierpniu, ale już w tym tygodniu zostanie tu otwarta wystawa jednej z najważniejszych polskich artystek współczesnych, współzałożycielki Fundacji Instytu i osoby od lat współtworzącej odbudowę sanatorium doktora Bremera w Sokołowsku. To Bożenna Biskupska. Tutaj właśnie w Sokołowsku prezentuje swoją sztukę w kilku odsłonach, bo przed nami jest kolejna wersja takiej ewoluującej wystawy. Jest to otwarta przestrzeń sztuki, pamięci i przemiany rozwijana w historycznych wnętrzach Laboratorium Kultury w Sokołowsku. Teraz zobaczymy rzeźby w betonie i brązie, a także premierowy cykl malarski Bożenny Biskupskiej. Na wernisaż zapraszamy 30 maja.
1: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: Dzień dobry, witajcie. Poniedziałek, 25 maja. To jest dzień, w którym obchodzone jest całe mnóstwo świąt i one właściwie wszystkie są absurdalne. No więc umówmy się, że świętujemy po prostu poniedziałek. Którego to poniedziałku pięknego życzę.
1: Na chillaucie w Chili Z.
0: No mówiąc ściślej, poniedziałkowego popołudnia. Hurricane Canons na dobry początek naszego spotkania. Mówię dzień dobry raz jeszcze i zapraszam do 16:00.

0: niedzielne popołudnie usłyszeliśmy werdykt 44. Festiwalu Szkół Teatralnych. Niestety w tym roku udało mi się być tylko na jednym spektaklu, ale za to jakim. Ponieważ te przedstawienia jeszcze do końca sezonu będą grane, więc wybierzcie się. Dyplomy są jak motyle, żyją bardzo krótko, a naprawdę niekiedy warto je oglądać. W tym roku jury doceniło nagrodą Grand Prix spektakl bytomski Czarodziejska Góra Wykasływanie w reżyserii Anny Obszańskiej z Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Jako się rzekło z chwili w Bytomiu. Pierwszą nagrodę aktorską, czyli najbardziej prestiżową nagrodę dla aktora, otrzymał pan Jędrzej Matwijów z łódzkiej filmówki za dwie role, Prospera w Burzy, Tomasza Fryzła, i za rolę Franca Kawki w Pułapce Adama Orzechowskiego. I właśnie ten spektakl widziałem i faktycznie nagroda dla pana Jędrzeja zasłużona. Fantastyczna kreacja. Drugą nagrodę aktorską otrzymała pani Karolina Kotwa z bytomskiej filii AST Kraków za rolę pani Sztor we wspomnianym spektaklu Czarodziejska Góra Wykasływanie w reżyserii Anny Obszańskiej, i trzecią nagrodę aktorską Samuel Drobisz z Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie za rolę Joela w spektaklu świetnym zresztą Czyż nie dobija się koni w reżyserii Wojtka Rodaka, i za rolę w tym samym spektaklu nagrodę specjalną otrzymał cały krakowski zespół. Nagród w Łodzi w niedzielę po południu wręczono około 40, więc wszystkich może nie będę tutaj prezentował. Niemniej wszystkim nagrodzonym młodym aktorom gratulujemy, a waszą uwagę zwracamy na grane jeszcze do końca sezonu dyplomy.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Genesis Part 2, no bo faktycznie są części aż 3 utworu Genesis sprzed prawie dokładnie 2 lat. Ray, czyli Z w poniedziałkowe popołudnie. 20 minut po pierwszej, Wiktor Waligura i Tri-School już za kilka minut.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. I regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
16: No, to jedziemy.
17: Tato, czy dziś ja prowadzę?
16: Jasne, w końcu to twój dzień.
17: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
18: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
19: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
20: Widaron.
19: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
20: Widaron.
19: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
20: Widaron.
19: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
20: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
21: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: Po reklamie.

0: 25 minut do drugiej. Warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej uczci przypadającą jutro 100. rocznicę urodzin Milesa Davisa. Z tej okazji odbędzie się specjalny pokaz filmu Windą na szafot Louisa Mala z 1958 roku, no właśnie z muzyką Davisa. On ścieżkę dźwiękową do tego kryminału stworzył podczas swojego pobytu w Paryżu w grudniu 1957 roku. Davis regularnie występował wtedy w klubie Saint-Germain, a w nagraniu akompaniowali mu Kenny Clark, mieszkający nad Sekwaną, perkusista, oraz francuscy jazzmeni. Miles Davis wspominał w autobiografii, że w Paryżu czuł się wolny jak nigdy wcześniej, traktowany był jak pełnoprawny człowiek, a nie jak w ojczyźnie, jak pisał, obywatel drugiej kategorii, podlegający prawom segregacji rasowej. Po raz pierwszy przyjechał do Francji pod koniec lat 40. Zaprzyjaźnił się wtedy z pisarzem Borisem Vianem, z Jeanem Paulem Sartrem, a zakochał się w Juliette Gréco. Ten film, Windą na szafot, to był debiut reżyserski. Debiut reżyserski Louisa Mala. W kolejnych filmach on się zapisał w historii francuskiego kina za sprawą Kochanków, z Azji w metrze czy Błędnego ognika. To jest prosta opowieść o zbrodni, która z pozoru wydaje się doskonała. Wydana w Stanach Zjednoczonych najpierw pod tytułem Jazz Track, a później jako Frantic, i we Francji Ascensu pour la Echafaud, stała się jedną z najpopularniejszych płyt Milesa Davisa. I z pewnością również o tym przypomnimy jutro w specjalnym programie, czyli Z, który od 10 z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będzie prowadziła Magda Kasperowicz. Już dzisiaj zwracam Waszą uwagę.
1: Czyli Z. Nastaw się na chill out.

0: dawne ja.
1: Prawie dokładnie sprzed 3 lat, Gęsty Las i Chłodno w Czyli Z. 12,5 minuty zostało do godziny 2. Kolejna dawka informacji w pogoni za kulturą. Od redaktor Magdaleny o 2. Polo, NPN, Beth, Dito już teraz.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
5: Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
6: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out.
1: Minuta po drugiej przy mikrofonie Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Nauka, sztuka, biznes i psychologia. O relacjach łączących te przestrzenie będziemy rozmawiać w czerwcu we Wrocławiu podczas innowacyjnego wydarzenia, jakim jest Remind.
3: Łączy kongres, który najczęściej kojarzy się z czymś bardzo naukowym, elitarnym, wzniosłym, z festiwalem, który jest bardzo przystępny, lekki, łatwy, dostępny.
2: Mówił w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak, Roman Cieślak, rektor uczelni SWPS.
4: Psychologia nam pomaga zrozumieć współczesny świat, ale też dostarcza nam narzędzi, które nas w codzienności wspierają. Czyli ten szeroko pojęty dobrostan jednak wymaga od nas budowania kompetencji.
3: No, dobrostan nie przychodzi oczywiście samodzielnie. To bardzo trafne pytanie. No, wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że wartość ma to, co kosztuje, ale także to, co buduje relacje, co buduje jakąś długowieczność i co buduje pozytywne emocje. My powiedzieliśmy sobie, że chcemy zajmować się oczywiście dobrostanem, ale także wieloma innymi kwestiami na tym kongresie. Generalnie chcemy rozmawiać o człowieku, a uważamy, że kluczem do zrozumienia człowieka, społeczeństwa jest psychologia. Dlatego to wydarzenie naprawdę jest dla każdego.
2: Remind to będą 3 intensywne dni we Wrocławiu w czerwcu. Już teraz zapraszamy na program obejmujący 14 ścieżek tematycznych od 22 do 24 czerwca. I już teraz program możecie prześledzić na stronie remind.pl. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej rozpocznie się w tym roku festiwal Efemera. Koncert otwarcia wydarzenia zagrają Hania Rani, która zaprezentuje polską premierę utworu Shining, inspirowanego twórczością takich kompozytorów jak Steve Reich czy Philip Glass. Rani wystąpi z kooperatywą Hashtag Ensemble. Tego wieczoru zagra również, czy wystąpi na scenie, wokalistka oraz zdobywczyni nagrody Grammy Aruji Aftab, która łączy klasyczne, południowoazjatyckie tradycje wokalne z jazzem, subtelną elektroniką i minimalizmem. To będzie pierwszy koncert tej wokalistki w Warszawie. Craft Days przedłużone. Przypominamy o wystawie, którą można oglądać w Willi Gawrońskiej i w związku z ogromnym zainteresowaniem tą ekspozycją będzie jeszcze szansa, żeby ją zobaczyć. Wystawa jest bezpłatna, a jej tematem jest plecionkarstwo, które w grudniu ubiegłego roku zostało wpisane na listę UNESCO. Craft Days bardzo szeroko traktuje ten temat. Zobaczymy tutaj obiekty nawiązujące do wielowiekowej tradycji wyplatania z surowców roślinnych, ale też takie bardziej nowoczesne, które poprzez kolorystykę, formę czy strukturę nawiązują do tematu wystawy. Wystawa w Willi Gawrońskich będzie dostępna od 27 do 31 maja. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja online.
0: W pogoni za kulturą.
5: Na program zaprasza sponsor WKruk, właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.
0: Na chillaucie w Chili Z zaprasza Rafał Turowski.
1: 4 minuty po drugiej, dzień dobry. W tej godzinie naszego spotkania między innymi Past Perfect, będzie mokro, mokro, mokro. Poza tym Durant Jones and the Indications na dobry początek naszego spotkania, a za moment Tomek Makowiecki. Pięknie gramy, proszę z nami zostać.
0: Na chillaucie w Chili Z.

0: We Włoszech zawsze coś fajnego się dzieje. Tym razem, słuchajcie, przenosimy się do Spoleto w Umbrii, gdzie przygotowano najdłuższą na świecie bruschettę, czyli włoską grzankę z oliwą. Bruschetta liczyła sobie 195 metrów i została wpisana do listy rekordów Guinnessa. Ułożono ją w sobotę na średniowiecznym moście. Owa rekordowo długa bruschetta została przygotowana z 2003 ułożonych obok siebie kromek opiekanego chleba umbryjskiego. Każda z kromek została polana oliwą z pierwszego tłoczenia. Przyjechali sędziowie z Księgi Rekordów, uznali prymat bruschetty, ale wcześniej policzyli wszystkie kromki, zmierzyli całość i sprawdzili, czy są spełnione wymagane warunki. Na przykład kromka musiała mieć długość co najmniej 7 cm. No, to jest nie byle co, tylko Księga Rekordów Guinnessa. A następnie grzanki zostały zjedzone przez uczestników i widzów bicia rekordu oraz mieszkańców miasteczka. I w ten właśnie piękny sposób, ten równie piękny dzień uległ był w tejże włoskiej Umbrii zakończeniu.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Rose Heart, czyli Z. 20 minut po godzinie 2, 1988 rok. Wspomnimy dzisiaj w audycji Past Perfect. To wspomnienie już za moment.
1: Na program zaprosił sponsor WKruk. Właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.
2: Autopromocja.
3: Dzień mamy warto świętować każdego dnia. Z tej okazji przygotowaliśmy wyjątkowy konkurs. Napisz, co twoja mama robi najlepiej na świecie. Zgłoszenie wraz z numerem telefonu prześlij na adres konkurs@chiliz.pl. Na autorów najbardziej uroczych i chwytających za serce propozycji czekają vouchery na pełen odpoczynku i regeneracji, dwuosobowy pobyt w hotelu. Dzień mamy z Chiliz.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
8: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
7: Sprawdź to sam, czy idea odkusi ceną każdy dział.
8: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Po reklamie.

Just Perfect. Wiosna 1988 roku. Oj, działo się. W naszym kraju wtedy największa po 1981 roku fala strajków przepłynęła przez kraj. Na ekrany wchodzi King Size, wciąż bawi. Rozpoczęto próbną sprzedaż benzyny bez kartek. Tak, kiedyś benzyna była na kartki. A 33. Festiwal Eurowizji w Dublinie wtedy wygrywa reprezentantka Szwajcarii, niejaka Céline Dion. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Fantastyczna muzyka na brytyjskiej liście przebojów. Zagrałbym, no może nie połowę, ale tak 25% z pierwszej setki i byłoby naprawdę miło. Temat Jazz Express na 10. Aztec Camera Somewhere in My Heart. Super to był numer. The King of Rock and Roll Prefab Sprout na 7. Circle in the Sand Belinda Carlisle na 6. Mieliśmy Fairground Attraction i Perfect na 3. Jakiś czas temu to grałem, nie tak dawno, więc może następnym razem. A na 1. miejscu piosenka, którą zespół nagrał charytatywnie jako pomoc, jako singiel charytatywny na rzecz Childline. No i grupa Wet Wet Wet sięgnęła do Beatlesów i swoją wersję nagrała w ten oto sposób.

wiem, czy to można powiedzieć głośno przez radio, no to zaryzykuję. Chyba wolę tę wersję niż Joe Cockera. Wet, wet, wet, with a little help from my friends. 87 rok w Past Perfect. Wyjątkowo jutro po godzinie 9 już teraz zapraszam. Tame Impala.

No ładnie to gra, Bust and Bust. Za kwadrans, godzina trzecia. Jutro, to pewnie wszyscy wiedzą, dzień mamy i konkurs na dzień mamy, mamy. Przypominam o tym, bo zgłoszenia od was zbieramy tylko do jutrzejszego południa, do godziny 12. Warto wziąć udział w tym konkursie, dlatego że do wygrania jest pobyt dla dwóch osób w hotelu nad Zalewem Sulejowskim, jezioro, molo, relaks i regeneracja w strefie wellness. To wszystko może być prezentem dla waszej mamy. Napiszcie proszę, co wasza mama robi najlepiej na świecie. Takie odpowiedzi jednowyrazowe no też są mile widziane, ale musicie zrozumieć, że mają mniejsze szanse niż te, które są w jakiś fajny sposób może rozwinięte, może uzasadnione. Wiecie, o co chodzi. Te dwie odpowiedzi, autorzy, autorki tych dwóch odpowiedzi, które chwycą nas za serce, wygrają właśnie taki voucher na pobyt dla dwóch osób w hotelu nad Zalewem Sulejowskim. Konkurs @chillyz.pl, pod tym adresem czekamy na wasze zgłoszenia. Bardzo proszę dołączyć numer telefonu i wyrobić się do jutra, do godziny 12.00.

0: pijama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku. Pieczarki 500 gramów, 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów, 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny. Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
14: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
13: Sprawdź to sam, czeki dał.
14: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Trzecia na zegarze przy mikrofonie, Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie już w ten weekend, po raz pierwszy w nowej lokalizacji, czyli na PGE Narodowym. Gościem honorowym będzie w tym roku Emirat Sharjah, a bogaty i różnorodny program wydarzenia ma zachęcać do bliższego spotkania z literaturą i kulturą Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Obok literackich premier i spotkań z współczesnymi pisarzami, na tegorocznych Targach Książki zaplanowano też specjalne spotkanie z twórczością Alberta Camus.
3: Przeżywa absolutny renesans w Polsce, co nas niezwykle cieszy. No więc z tego powodu ja zdecydowałam się zorganizować w tym roku festiwal Alberta Camusa, taki lotny, który będzie trwał po prostu do końca roku już w różnych miejscach.
2: Mówi Anna Karczewska, pomysłodawczyni tego festiwalu.
3: Chcemy zrobić takie spotkanie dla młodzieży o tym, jak czytać i po co czytać i dlaczego czytać teraz Alberta Camusa. Ono będzie o 12 właśnie z myślą o nauczycielach i o uczniach, którzy przychodzą na targi, więc na to też serdecznie zapraszamy, bo widzimy, że jest potrzeba rozmowy o Camusie i o tym, jakie on proponował rozwiązania, no bolączek, które są coraz bardziej aktualne niestety w naszym świecie.
2: To spotkanie w czwartek o 12:00. Szczegóły w programie targów na stronie internetowej, a wydarzenie potrwa w stolicy od czwartku do niedzieli. Amfiteatr w Łazienkach Królewskich już gra. Niedawno zapraszaliśmy Was na uroczystą inaugurację z udziałem Jakuba Józefa Orlińskiego, a przed nami uroczysty start koncertów chopinowskich. Odbędzie się nieco później niż zawsze, a to w związku z trwającą właśnie rewitalizacją i konserwacją pomnika Fryderyka Chopina. Wiadomo już jednak, że 5 lipca pianiści Piotr Aleksewicz oraz Jakub Kuszlik otworzą swoimi recitalami 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach. To będzie również inauguracja obchodów jubileuszu stulecia odsłonięcia pomnika autorstwa Wacława Szymanowskiego. Jednym z nowych spektakli na krakowskich scenach jest niespodziewane zwycięstwo Unii Polsko-Czeskiej w III wojnie światowej. Sztuka przygotowana we współpracy Teatru imienia Juliusza Słowackiego z Teatrem Narodowym w Pradze.
4: Nam chodziło o tym... No trochę zbadać ten teren czesko-polski, nie? Wzajemnych jakichś relacji, wzajemnych jakichś temperamentów.
2: Mówi Jakub Krofta, reżyser przedstawienia.
4: To są dwa kraje, które dzieli najdłuższa granica i naprawdę niewiele o sobie wiemy, albo ta wiedza jest bardzo taka jakaś powierzchowna. W trakcie jakiegoś tam półtorej godziny spektaklu nie jesteśmy w stanie wejść do jakiejś po prostu głębi tych relacji, ale chociaż staramy się tak po prostu stawiać obok siebie jakieś takie pewne ciekawe momenty, które się składają w jakąś taką mozaikę.
2: Spektakl na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie można oglądać w tym tygodniu.
1: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
0: We wtorek w całym kraju piękna, słoneczna pogoda i ciepło, a nawet bardzo ciepło, 21 stopni w Gdańsku, 26 w Warszawie, 27 stopni w Krakowie i 28 stopni w Katowicach, we Wrocławiu i w Zielonej Górze. No to myślę sobie, że trudno lepszą prognozę pogody na Dzień Matki. Ochłodzi się i pogoda się popsuje od środy.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
6: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 4:03, dzień dobry, Sun and Moon, Sam Hen Show rozpocznie 16 godzinę dnia. Dwa słowa o tym, ile kosztują nas nasze pasje, a po 3:30 konkurs taki popołudniowy. To są nasze plany w największym skrócie.
1: Na chillaucie w Chili Z.

10 po 3 zostaliśmy zbadani, słuchajcie, pod kątem naszych hobby. Ile wydajemy my Polacy na pasję? Otóż blisko 4 na 10, czyli mniejsza połowa. Polaków przeznacza na swoje wydatki powyżej 300 zł miesięcznie, wynika z badania Polaków portfel własny. Co 10 ankietowany wydaje od 600 do 1000 zł miesięcznie, natomiast powyżej 2000 zł miesięcznie na swoje hobby wydaje 2% badanych. Nie wiem jak państwo, ale ja niestety się nie załapuję w tej grupie. Bardzo ubolewam. No i co robimy, żeby te nasze pasje móc finansować? Otóż opłacamy je z bieżących dochodów. Robi to ponad 61%, ale 2% badanych finansuje swoje pasje za pomocą kredytu gotówkowego albo płatności odroczonej. Gdzie kupujemy przedmioty potrzebne do naszego hobby? No, oczywiście przez internet. 43% z nas, najczęściej 30-latkowie, ale 15% to sporo. Ogółu badanych wybiera tylko sklepy stacjonarne, najwyższy odsetek wśród tych osób kupujących. W prawdziwym sklepie z ladą i z kasą jest wśród seniorów.

0: Tęskno i kombinacje. Tak ładnie gra, czyli Z w poniedziałkowe popołudnie. Mamy 21 minut po godzinie 3, a konkurs taki popołudniowy przewidziany jest już za kilka minut.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Autopromocja.
3: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Lola Young. From Down

0: Podcasts After Sex. Quizlet. Czyli Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama. Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
0: Po reklamie.

Fantastyczne Sampa, za chwilę Amber Mark i Sweet Serotonin. Myślę, że serotonina wam podskoczy przy okazji konkursu takiego popołudniowego. Mam dzisiaj znikającą krainę, wędrówkę przez Góry Śląska. To jest reportaż pana Michała Zabłockiego. Obowiązkowa lektura nie tylko dla mieszkańców Śląska, ale też dla miłośników Czech i pasjonatów gór. Pan Michał odbył liczącą prawie 500 kilometrów wędrówkę wzdłuż głównego szlaku sudeckiego. No i opisał, jak zadbać o siebie i rodzinę w czasie wojny lub kryzysu. Książka Zawsze na czasie dokładam do kompletu. Oczywiście smyczka od nas i płytę mojego kumpla Gregory Portera. 321-321-500, numer telefonu się nie zmienia. Mamy trzy pytania i trzy kategorie, dzwonimy pod tenże numer. Donoszę uprzejmie, jakie są kategorie. Wybieramy jedną z nich, czytam pytanie i trzy odpowiedzi. I wskazujemy tę poprawną za pierwszym razem. Kto chętny? 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Krzyśka dzisiaj mamy po drugiej stronie. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, mam tak, Znikającą krainę, Wędrówkę przez góry Śląska. Fantastyczne czytanie na krótkie wiosenne wieczory. Mam Jak zadbać o siebie i rodzinę w czasie wojny lub kryzysu. Miejski survival Matki Polki, no przydatne. Oby nie było wojny ani kryzysu, ale warto wiedzieć. Płytę dorzucam od Gregory Portera i Smyczka od nas, więc cała ten moc Porter, prezentów jest.
2: Ten Porter, zapowiedziałeś, że to kolega, ale to ten Porter.
1: No tak. No Gregory Portera, prowadziłem osobiście koncerty Gregory Portera. Kilka
2: jeszcze
1: lat temu.
2: Nie byłem, ale bardzo lubię. Nie wiem, która to płyta, ale bardzo lubię.
1: Która to płyta? Nat King Cole and Me. Jest zatytułowana.
2: A to nie mam nawet.
1: A no widzisz. Dobra. Krzysztofie. Kategoria seks. Kategoria na G i kategoria Eurowizja.
2: To seks.
1: Tak czułem.
2: To G też było.
1: Z pewną nieśmiałością, ale tego. No dobrze, nie wiem, czy będę świntuszył, chyba nie. Krzysztofie, osoba, która nie uprawia seksu bez nawiązania głębokiej więzi uczuciowej, to jest A. panseksualista, czy też B. demiseksualista, a może C. alloseksualista.
2: Demiseksualista.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Nie wiem, dlaczego z takim smutkiem oznajmiłeś tę prawdziwą, prawidłową odpowiedź, ale faktycznie tak jest.
2: To była lekka konsternacja i niepewność między dwoma odpowiedziami, których nie kojarzyłem w ogóle.
1: Demiseksualista, tak, to prawda. No i poszło brawurowo. Nie ma lepszego rozpoczęcia tygodnia niż wygrana w konkursie takim popołudniowym w poniedziałek. No i masz to właśnie za sobą.
2: I Gregorego Portera. Ekstra, dziękuję.
1: Dzięki, gratuluję. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

Tu, czyli Z w poniedziałkowe popołudnie za 14.04. Hayley Williams i Ars, La Trans Orchestra jeszcze przed 16, później od czwartej, na chillout będzie was nastawiał Kuba Lachowicz, a ja jutro będę w radiu rano. Jak wstaniecie, to włączcie radio. Dziękuję za dziś. Rafał Turowski. Pięknego popołudnia.

0: Reklama.
1: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
2: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Jedziemy!
11: Dziś ja prowadzę.
12: Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. A Littos... Grecka oliwa z oliwek extra virgin 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: zawsze na Chill Out. Chill Z. Pogoda.
1: Uwaga, teraz będę przedstawiać piękną prognozę pogody na jutro. W całym kraju będzie dużo słońca i dużo też na termometrach. Dopiero pod wieczór spodziewamy się burz. One na północnym zachodzie kraju. Popada również na Suwalszczyźnie, ale tak delikatnie. Termometry pokażą nawet do 30 stopni. Tyle jutro będzie w okolicach Szczecina, 27 na Śląsku i w Małopolsce, 25 na Mazowszu. Najchłodniej na Suwalszczyźnie. Tutaj jutro do 20 kresek.

0: czasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, 16 minęła w poniedziałek. Słuchacie Chili Z. Jakub Lachowicz to ja. Kłaniam się i zapraszam na popołudnie i na cały ten tydzień. Mam nadzieję, gdziekolwiek jesteście. My tutaj nastawiamy się na chill out.
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: Z piękną muzyką oczywiście. Olivia Dean, na początek, później DXX, między innymi w Chili Z. Thought I was done with this feeling. Really thought you could be him.

Sonic w utylizacji One to za nami 10 minut po 16. To teraz bardzo ciekawy raport będzie, bo w rolach głównych 20 gadających zwierząt, sześciokrotnie pojawia się aktor, który posługuje się imieniem Chris. Jest tylko 5 kobiet po 60. Tak wynika z analizy 100 najpopularniejszych filmów w Wielkiej Brytanii. To jest taki specjalny raport, który jest częścią kampanii Age Without Limits. Jego podstawą jest właśnie analiza 100 filmów, które najlepiej sobie radziły na brytyjskim rynku w latach 2023-2025. Większość z nich to są produkcje amerykańskie z Hollywood. To tam powstały 4 z 5 filmów, w których główną rolę zagrała aktorka po 60. I w kolejności chronologicznej są to filmy: Alleluja, Moje Wielkie Greckie Wesele 3, Book Club, Następny Rozdział, Substancja i Zakręcony Piątek 2. I teraz właśnie, łatwiej jest, jeżeli, drogie panie po 60, byłybyście gadającym psem albo zwierzakiem, albo miały na imię Chris. Bo to dlatego, że w zestawieniu Chrisów uwzględnili m.in. aktora Christiana Friedla, twórcę głównej roli w Strefie Interesów Jonathana Glazera. Pozostałe 5 miejsc to Chris Pratt, jest Chris Pine i jest m.in. Chris Hemsworth, który grał w Transformersach. Brak ciekawych, wielowymiarowych ról to coś, na co aktorki oczywiście skarżą się od lat i same podkreślają, że im są starsze, tym trudniej im o stworzenie jakiejś ciekawej postaci. Brak reprezentacji w brytyjskich filmach dużo mocniej dotyka kobiety postaci po 65 roku życia, które pojawiały się na ekranie 3-krotnie rzadziej niż ich równolatkowie, w sensie panowie. Jeżeli w filmach pojawiają się już postacie starszych kobiet, to w większości przedstawiane są one jako bierne, budzące politowanie albo ośmieszane. Często też nie są żadnym istotnym elementem fabuły, tak wynika z tego raportu. I teraz pojawia się postać pani dr Carol Easton, która jest współprzewodniczącą wspomnianej kampanii, która podkreśla, że te proporcje nie odpowiadają proporcjom wśród widowni. Cytuję: "To absolutnie kuriozalne, że tak niewiele filmów kręconych w ostatnich latach skupia się na starszych kobietach. 1 na 5 osób, które w Wielkiej Brytanii oglądają filmy w kinie, ma 55 lat lub więcej. Osoby w tym wieku co roku płacą na kino setki milionów funtów. Ta dysproporcja między starszymi aktorami w głównych rolach, a liczbą starszych kobiet na widowni jest tak wielka, że wręcz obraźliwa." Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło, w Czylizacji.

0: przypomniały mi się dobre czasy, czyli co? Czyli jakieś takie mocno osiemdziesiątki. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że na przykład Tracy z zespołem, z grupą Everything But The Girls, z duetem, porwali się kiedyś chociażby na piosenkę Time After Time na przykład, czy Love is Strange z filmu Dirty Dancing. No, to było coś i chyba wiem, czego będę słuchać wieczorem. Tutaj nagranie sprzed kilku lat, dosłownie jedno z najnowszych, No One Knows We're Dancing, czyli Z. 24 minuty po 16. Panie i panowie, dzisiaj święto muzyki, Fryderyki zostaną wręczone i o nich za kilka chwil w Czyli Z.
1: Autopromocja.
2: Już jutro od godziny 10:00 specjalny program prosto z plenerowego studia Czyli Z.
3: Spotykamy się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, by z jego gospodarzami i gospodyniami porozmawiać o aktualnych wystawach i najbliższych planach. Zapraszam, Magda Kasperowicz.
2: Czyli Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Po reklamie.

0: Wspaniale obserwuje się karierę Loli Young. To jej najnowszy numer z piątku zatytułowany From Down Here i to za nami, czyli Z. 22 minuty przed 17. Panie i panowie, dzisiaj święto polskiej muzyki. Największe nazwiska, najmocniejsze premiery i ta scena, na której będzie działo się najwięcej. Przed nami gala muzyki rozrywkowej Fryderyk Festival 2026. I ta gala zgromadzi artystów, którzy w ostatnim roku nadawali ton na polskiej scenie i to w przeróżnych gatunkach, bo od popu przez hip-hop aż po metal i muzykę alternatywną. W sumie statuetki zostaną wręczone w 14 kategoriach. Album roku rock i blues, album roku muzyka alternatywna, hip-hop, pop, single roku pop, single roku hip-hop, fonograficzny debiut roku, teledysk roku i artysta roku. Do tego będzie Złoty Fryderyk, nagroda za całokształt twórczości. Organizatorzy zapowiadają, że będzie się działo sporo, bo na przykład szczególnym momentem dzisiejszego wieczoru będzie występ Anny Marii Opek, która złoży muzyczny hołd Stanisławowi Sojce, tegorocznemu laureatowi Złotego Fryderyka w muzyce rozrywkowej i jazzowej. Na gali wystąpią również Krzysztof Zalewski, PZ, Zalia, Kasia Linz, Wiraszko, Kuba i Kuba Pszona czy Daria ze Śląska właśnie. To zagrajmy teraz Darię ze Śląska i jej numer z ostatniej płyty, którą oczywiście mocno wam polecamy.
1: Pachnie żywą siłą, rzuca, że ma wi-

Oś się wakacyjnie nam zrobiło. Mark Ambor, A Wave, czyli Z, 11 minut i będzie 17. To teraz pozwólcie, zabiorę was do Szwecji, ale za każdym razem przy okazji grania tej pięknej artystki z pięknym głosem, która tworzy piękną muzykę, mówię, że to jest ta Szwecja taka bardziej alternatywna, mniej klubowa. Nenaj Cherry, czyli dziewczyna z rodziny bardzo muzycznej, ale warto też powiedzieć, że jest wokalistką, raperką, DJ-ką. Jest pasierbicą na przykład słynnego trębacza Dona Cherry'ego. I kto jeszcze jest? Eagle Eye Cherry, znany z przeboju Save Tonight, ale to było takie bardziej rockowe. Warto wspomnieć jej płytę Man Child. To był genialny numer, chociaż nie był aż tak popularny, więc nie będę was nim męczyć. Największy przebój to był oczywiście duet z Usandurem, ale była też piękna ballada Woman. I właśnie Woman przypomnę wam teraz, czyli Z. Za 10 minut zajrzymy na mapy pogody, powiem wam, jak będzie w nocy i jutro. I wrócę do was z kolejną godziną nastawiania was na chillout.

Tyle snów nam zostało. Natalia Mujanga w Chili Z, wspaniała. 9 minut po 17 poniedziałkową porą. O tym, że Shrek powraca, wiadomo już od jakiegoś czasu, bo kilkukrotnie przesuwana premiera teraz zaplanowana jest na 30 czerwca 2027 roku, czyli musimy jeszcze rok poczekać. I teraz okazuje się, że prawdopodobnie na tym się nie skończy. Ale po kolei. Pierwszy Shrek, 2001 rok, oczywiście pobił wszystkie możliwe rekordy, wielki sukces, zarówno artystyczny, jak i finansowy. Jak na razie opowiem.

Opowieści o Shreku, jego rodzinie i znajomych liczą sobie 4 części plus 2 spin-offy. Ostatnia z nich, Shrek Forever, to był 2010 rok, a to oznacza, że przerwa między nim a jego sequelem będzie wynosiła aż 17 lat. Co prawda nie jest to rekord, bo na przykład między Top Gunem a Top Gunem Maverick minęło 36 lat, ale to też krótka przerwa nie jest. Najważniejsze jednak okazuje się, że prawdopodobnie nie będzie to pojedynczy strzał, ale próba reaktywacji serii i trwają już prace nad kolejną częścią. Otóż Mike Myers, który we wszystkich częściach podkładał głos pod Shreka w tej oryginalnej angielskiej wersji, stwierdził, że robią jeszcze 2. Tak stwierdził w rozmowie w podcaście Fly on the Wall. Chodzi o pracę nad 5 i, no właśnie, wszystko wskazuje na to, że także nad 6. W Shreku 5 powracają najważniejsi bohaterowie. Będzie Shrek, będzie jego ukochana Fiona w tej roli w dubbingu oryginalnym Cameron Diaz. Będzie osioł Eddie Murphy. Do obsady dołączyła również Zendaya jako córka Shreka i Fiony. Natomiast nic nie wiadomo, żeby miał się pojawić kot w butach, co oznacza, że możemy nie usłyszeć tam Antonio Banderasa. Ale umówmy się, kto ogląda Shreka z angielskim dubbingiem, skoro polski jest tak wspaniały? No właśnie, i tutaj robią się schody, ponieważ pytanie, kto podłoży głos pod osła w polskiej wersji, bo przecież robił to wspaniały Jerzy Sztur. Więc czekamy jak najbardziej. Shrek 5, który pierwotnie miał się ukazać 1 lipca w tym roku, jednak będzie to 30 dzień czerwca 2027 roku i do tego czasu powinniśmy już wiedzieć, co tam ciekawego się wydarzy z kolejną częścią, czyli z 6. Ale to poczekajmy najpierw 5, powoli. Tom Misch, Goldie. Teraz u nas 12 minut po 17. Tak wam gra, czyli Z w poniedziałkowe popołudnie.

0: Yes, I would simply read, czyli Z z płyty Stars. Tak, to było wtedy, kiedy wszyscy już myśleli, że po konflikcie w tym zespole w latach 80. grupa nie powróci już do grania, a tu nagle boom, wielki powrót, wielki album Stars z przebojem tytułowym, ale również Something Got Me Started. A potem było bardzo dobrze, bo lata 90. były wyjątkowo łaskawe dla zespołu Simply Red. Ostatnio panowie, no tak, nie wiadomo, w którą stronę pójdą, a to się rozwiązują, likwidują, później znowu schodzą, pożegnania, ostatnia trasa, później znowu trasa, składanka największych przebojów, nowa płyta bez przeboju. No tak, raczej grają dla tych, których serca zdobyli jakiś czas temu, ale dobrze do tego wrócić, tak myślę. 24 minuty po 17, to pozostając w tematach muzycznych, twarde dane mam. Otóż okazuje się, że popyt na winyle, podobnie jak i na inne tradycyjne nośniki, płyty CD i nawet kasety magnetofonowe, nakręcają ci, którzy te fizyczne wydania mieli zabić ostatecznie, czyli najmłodsi. W czerwcu 2025 roku K-Production, największa w Europie agencja zajmująca się zlecaniem produkcji właśnie nośników fizycznych, podała, że nie tylko pokolenie Z jest obecnie głównym odbiorcą płyt i kaset, muzyki też słucha 46% przedstawicieli generacji Alfa, czyli nastolatków do 16 roku życia. I o tym, że winyle przeżywają drugą młodość, będzie za chwilę o tym więcej, więc polecam zostać z czyli Z.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Autopromocja.
3: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
4: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
3: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultranowoczesnych napędów Lexusa, zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsasy.pl.
7: Polecam i zapraszam. Monika Tutak-Gol, redaktorka naczelna.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
3: Po reklamie.

Sunburn zaśpiewał James Vincent McMorrow, czyli Z, 23 minuty przed 18. Przed momentem podałem wam statystyki, że popyt na winyle, podobnie jak i na inne tradycyjne nośniki, nakręcają ci najmłodsi. Nie tylko wcale pokolenie Z, tylko też przedstawiciele generacji alfa, czyli nastolatków do 16 roku życia. Muzyki z tradycyjnych nośników słucha wśród nich 46% tej generacji. W USA, gdzie sprzedaż płyt winylowych w ciągu ostatnich 5 lat rosła średnio o 18% rocznie, jest podobnie. Winyle kupowali im do niedawna wyłącznie ci, którzy słuchali na przykład z winyli Dire Straits albo Queen. Teraz są to najmłodsi. Fani popu i K-popu nawet. I dla nich winyl jest nie tylko muzyką, tylko również gadżetem, takim jak na przykład figurka, którą można sobie postawić na półce i podziwiać. Comeback winyli liczony rok w rok wzrostem liczby sprzedawanych na świecie egzemplarzy początkowo tłumaczono sentymentem. A że to cieplejszy dźwięk, a to naturalna dynamika, głębia, jakiej nie ma dźwięk cyfrowy, trzaski i oczywiście to jest wszystko prawda. Natomiast powrót winyla, jak wynika też z największej rozmiarowo ze wszystkich nośników okładki, dzięki temu trzymając winyl w ręce, można poczuć obcowanie ze sztuką, być blisko. Dziś płyta analogowa potrafi mieć kilkanaście edycji, na przykład Taylor Swift, jej album z 2024 roku, był dostępny łącznie w 36 różnych fizycznych wersjach, wyobraźcie sobie. Tyleż żaden comeback, który trwa przeszło ćwierć wieku, nie jest żadnym comebackiem, lecz status quo. I tak jest właśnie w przypadku winyla, bo ci, którzy się mieli nim nacieszyć, czyli wrócić na przykład do dawnej kolekcji swoich płyt albo uzupełnić o brakujące wydania, już to zrobili. I tak naprawdę na samych 50 czy 60-latkach to ten stan nie utrzymałby się. I nie utrzymuje się, bo w minionym roku znowu pobito rekordy sprzedaży płyt winylowych w tym stuleciu, więc to dzięki najmłodszym, w tym nastolatkom. I to bardzo, bardzo nas cieszy. Słuchajmy muzyki z winyli, z płyt i to jest super. A kto się kolekcji nie pozbył, ten wygrał życie. 20 minut i będzie 18. Ania Karwan i słucham cię w radiu co tydzień teraz w Chilizacji.

FM Barely Lost, czyli Z. 11 minut i będzie 18. O 18 oczywiście doinformujemy się kulturalnie. Magda Bauer o to zadba, więc polecam zostać. A zwłaszcza, że teraz zagram wam piękną, piękną melodię. Pamiętacie Gabriel, która była na samym szczycie, gdy nastało nowe stulecie. Jej trzeci album Rise wyniósł jej twórczość na zupełnie nowy poziom. I to jest absolutnie piękna piosenka, która opowiada o rozstaniu Gabriel z ojcem jej syna. Tak samo powiedziała, nie ze swoim partnerem, tylko z ojcem jej syna. Tekst opowiada o wychodzeniu z załamania i drodze do akceptacji. I oczywiście ona ma tutaj zranione serce, to jednak refren jest manifestem siły, bo ona śpiewa o gotowości na to, by podnieść się z kolan i zacząć wszystko od nowa. I o tym właśnie opowiada piękny numer Rise. Jeżeli usłyszycie tutaj coś znajomego, to ja wam tylko szybko może podpowiem, że Bob Dylan słynie z tego, że niezwykle rzadko pozwala na samplowanie swoich numerów, ale kiedy usłyszał demo utworu Rise, to był tym tak zachwycony, że nie tylko wyraził zgodę, ale również pozwolił wykorzystać te sample całkowicie za darmo. I nie jest wpisany w tak zwane ZAX-y, tylko cały dochód trafia do Gabriel, ponieważ Bob Dylan tak bardzo pokochał ten numer. Więc zagram wam teraz Rise z samplami Knocking on Heaven's Door. Wspomnijmy, piękny czas w muzyce, dawno niesłyszona Gabriel, czyli Z.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Hej, Kea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Lunch? Wiadomo. Koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
6: Po reklamie.

0: Cheez-It. Nastaw się na Chillout.
1: Tu Cheez-It w poniedziałek, punktualnie 18:00, w studiu Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Rzemiosło jest dziś znów w centrum zainteresowania kuratorów, amatorów sztuki, ale też praktyków. O rzemieślniczym Krakowie sprzed lat opowiada wystawa, którą można już oglądać w Pałacu Krzysztofory. Zobaczymy tutaj na przykład najstarsze eksponaty, które powstawały w czasach lokacji miasta.
3: Pochodzą z przełomu XIII i XIV wieku z wykopalisk archeologicznych. I właśnie te przedmioty, nasze eksponaty są świadkami historii. One opowiadają o życiu po prostu dawnych mieszkańców Krakowa, ponieważ rzemieślnicy w Krakowie stanowili chyba większość mieszkańców.
2: Mówi kuratorka Katarzyna Moskal. Wystawa potrwa do 25 października. We wrześniu, a nie w czerwcu, spotkamy się w tym roku na Big Book Festiwalu. Wydarzenie będzie zamknięciem lata i zapowiedzią jesienno-zimowego sezonu w literaturze. W programie już teraz jest kilkadziesiąt wydarzeń, wizyty zagranicznych autorów, premierowe i przedpremierowe prezentacje książek z Polski i ze świata. Na wszystkie spotkania w Big Book Cafe MDM i Big Book Cafe Dąbrowskiego wstęp będzie wolny, a wydarzenia będą transmitowane online, ale dostępne również po zakończeniu imprezy. Zdaje mi się, że jestem fantazją, pisała w swoich notatkach Marilyn Monroe. Szczególną wystawę w stulecie jej urodzin zapowiada Krupa Art Foundation. We wrocławskiej galerii gościć będzie unikatowe archiwum fotografii Miltona Greena ze zbiorów Hali Stulecia, współorganizatorki ekspozycji. Kolekcja portretów gwiazd amerykańskiego kina pierwszej połowy XX wieku to zapis narodzin nowoczesnej kultury wizerunku. Obejmuje wiele portretów, ale w centrum pozostaje Marilyn Monroe. Postać, której obraz zdominował percepcję całego archiwum i do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli kultury masowej, czytamy w zapowiedzi wystawy. Wystawy zatytułowanej Marilyn Monroe, czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. Ta ekspozycja we Wrocławiu zostanie otwarta 15 lipca.
0: W pogoni za kulturą.
4: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
0: W międzyczasie w Cheez-It zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dziękujemy Magdzie Bauer. 18:02 w tej chwili na moim. Jakub Lachowicz to ja. Zapraszam Państwa na jeszcze jedną wspólną godzinę przez radio. Ray zacznie jej Thrill Is Gone. Świetny numer. Na idealne rozpoczęcie wieczoru. Mam nadzieję, że z Cheez-It.
0: W międzyczasie w Cheez-It.
5: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it

wiele znam dzieł kompletnych, ale to na pewno jedno z nich. Massive Attack w Chili Z. 14 minut po 18. To teraz będzie filmowo i bardzo patriotycznie, pozwólcie. Polska Izba Turystyki Zakochaj się w Warszawie przedstawiają film reżysera z USA pod tytułem Erupcja. W głównej roli oczywiście piosenkarka Charlie XCX. Tak, to jest właśnie ta pani, która śpiewała kiedyś słynne Boom Club i której brat Summer trwało 2 lata temu. Charakterystyczna limonkowa, zielonowa okładka. Wtedy oczywiście ona nie schodziła z czołówek światowych mediów. I ta właśnie Charlie X robi nam teraz reklamę stolicy. Zielona, romantyczna i przyciągająca artystyczną duszę. Tak Charlie XCX mówi właśnie o Warszawie. I to jest... Jak powiedziałem, świetna reklama naszej stolicy Polski, taką, która powstała spontanicznie za sprawą małej grupki utalentowanych ludzi. I ci ludzie to niezależny amerykański reżyser Pete Ox, brytyjska piosenkarka Charlie XCX właśnie, ale to wcale nie koniec. Polska aktorka Lena Gura, którym towarzyszą jeszcze amerykański aktor Jeremy O'Harris, Brytyjczyk Will Madden i w małej, ale znaczącej roli Agata Trzebuchowska, czyli niezapomniana Ida, oczywiście z filmu Pawła Pawlikowskiego. Mowa o filmie Erupcja i zdjęcia do tej erupcji powstały, jak powiedziałem, 2 lata temu, czyli właśnie podczas słynnego Brat Summer. Ale to wcale nie koniec, bo wtedy Charlie XCX, kiedy promowała ten piękny album, wymknęła się do Warszawy, by wcielić się w Bethany, czyli Angielkę, która przyjeżdża właśnie do Warszawy ze swoim chłopakiem Robem. To nie jest jej pierwsza wizyta, bo Robowi zareklamowała Warszawę jako bardziej romantyczne niż Paryż. Wynajmują mieszkanie na Mokotowie, chodzą po parkach, muzeach i ponoć można zwiększyć sobie apetyt na Warszawę, oglądając ten obraz. Erupcja się nazywa, debiut Charlie XCX, który wypada całkiem przyzwoicie. Dziś Charlie ma na koncie 5 ról, szykuje się do kolejnej, a w tle muzyka. I to wcale nie jest muzyka Charlie XCX, za to jest na przykład Alicja Majewska i Chopin. Więc informuję Państwa, że oficjalnie Erupcja już jest do obejrzenia. Czy tego lata przybędzie nam turystów w Warsaw Poland, jak za każdym razem mówi Rob? Chodzi o Warsaw Poland, a nie na przykład o amerykańską Warsaw w stanie Indiana. Czekamy na Was, drodzy turyści. Tu jest naprawdę fajnie. I gramy. Snow Algera w remiksie Black Coffee. Do for Love, czyli za 17 minut po 18.

0: Pleasure. Girl, you think you got it bad. Przepraszam Państwa, ja wiem, nie powinienem śpiewać, ale to samo się ciśnie na usta, przyznacie. Bardzo przyjemnie gramy, mam nadzieję, że jest Wam dobrze, gdziekolwiek jesteście. Jeżeli czas ma znaczenie, a mam nadzieję, że już nie, to mamy 22 minuty po 18.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Na program zaprosił sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
3: Autopromocja.
1: Poranny program Chilli Z. Śniadanie do łóżka.
4: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chilli Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku? Hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
12: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo
15: i gotowe!
14: Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Po reklamie.

0: Codeline i High Hopes. Przejmująco smutny to numer, ale jaki piękny. To za nami 20 prawie minut i będzie 19. Proszę Państwa, przypominam, że jutro...
1: Dzień mamy w Chili Z.
0: Dzień mamy, otóż to, dlatego mamy dla Was konkurs. Z tej okazji właśnie go przygotowaliśmy. Pytamy Was o najpiękniejszą chyba rzecz. Co Wasza mama robi najlepiej na świecie? Wystarczy opisać, co Wasza mama robi najlepiej na świecie. Zgłoszenie wysłać na adres konkurs@chiliz.pl. Macie czas do jutra, do godziny 12. Punktualnie w południe zamykamy linię. A później autorzy dwóch odpowiedzi, które najbardziej chwycą nas za serce, otrzymają voucher na pobyt dla dwóch osób w hotelu nad malowniczym Zalewem Sulejowskim. I to jest idealny pomysł na chillout z bliską osobą. Można mamę zabrać, jak najbardziej. Sulejowski Park Krajobrazowy, jezioro, relaks, regeneracja w strefie wellness, czyli to, co Chili Z kocha najbardziej. Konkurs@chiliz.pl. Co Wasza mama robi najlepiej? I jutro w tej bardzo przyjemnej sprawie słyszymy się na antenie. I gramy dalej. Sanach, Daria Zawiało, Feldorado. O Warszawie teraz będzie w Chili Z.

Surreal i Zero Seven w Chili Z. 11 minut i będzie 19. W swoich wspomnieniach Tina Turner w książce My Love Story przyznała, że nigdy nie była chciana, zresztą jak jej wszystkie siostry. To właśnie z nimi określiła swoją matkę Zelmę jako Much. Odbiła ona swojego przyszłego męża innej dziewczynie, co miało pokazywać jej prawdziwy charakter. I Zelma już odkąd była dzieckiem zawsze dostawała to, czego tylko pragnęła i z tego powodu określana była przez Tinę jako dość rozkapryszoną. Tina Turner, bardzo trudne życie, ale to, ile nam dała pięknej muzyki, oczywiście jest niesamowite. Wczoraj mieliśmy smutną rocznicę, 3 lata bez babci Tiny, Tina Turner, która odeszła 24 maja 2023 roku. I oczywiście nie mogę przejść wobec tej rocznicy obojętnie. No to tak w wielkim skrócie. Piosenka, która się za chwilę pojawi, Tina Turner nienawidziła tego utworu, nie chciała go nagrać. Tylko za sprawą menadżera, czyli Rogera Davisa, który wtedy, no powiedzmy, miał duży plan na Tinę, udało się doprowadzić do nagrania. I to była pierwsza piosenka Tiny Turner po powrocie słynnym, ponieważ pewnie kojarzycie taki zespół, który powstał na początku lat 60. wraz z mężem. Ike i Tina Turner, ich wielki przebój, na przykład Proud Mary, to był naprawdę wielki hit lat 70. Ale trauma spowodowana małżeństwem z Ike'iem i to, co przeżyła Tina, no to może akurat pozostawmy na inny dzień, rzeczywiście. Miała powody, żeby przerwać karierę na wiele lat, ale wróciła tą właśnie piosenką. Piosenką, w której zadała pytanie, co to ma wspólnego z miłością w dużym uproszczeniu. No i jak się później potoczyło, to już wiecie, bo wielu z was zna przeboje Tiny, czy to z lat 80. czy 90. 3 lata bez tej legendy. Tina Turner w swoim największym przeboju. What's Love Got To Do With It? Ode mnie na koniec Jakub Lachowicz. Dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w Chili Z jutro od 16 do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
8: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
7: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi ceną każdy dział.
8: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nowe wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Gaslighting, czyli manipulacje w naszych relacjach. Rodzice robią to dzieciom, kobiety kobietom, mężczyźni kobietom i na odwrót. Nowe wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
0: Po reklamie.

0: Lunch w Chili Z.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Maciej Kulewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie radia Chili Z. Moje drogie, moi drodzy, no dzisiaj, tutaj nie przechwalając się oczywiście, muzyka bardzo ciekawa. Dzisiaj w audycji dużo nowości i tych zagranicznych, i tych polskich. Przesłuchanie jednej płyty, no oczywiście nie w całości, pana Prince'a, mało znanej, a według mnie jednej z najlepszych. Będziemy oczywiście poznawać również nową wokalistkę z Wielkiej Brytanii. To znaczy, może ona nie jest wcale nowa, ale ja nic o niej wcześniej nie wiedziałem. W związku z tym z przyjemnością wam przedstawię nowy, bardzo ciekawy głos z Wielkiej Brytanii. Będziemy kontynuowali już za moment przypominanie sobie fantastycznej płyty Delight World Click. No tak jak powiedziałem, będzie troszkę nowości zagranicznych i trochę nowości polskich. Przyjaźń z naszą nową też Brazylijką, Julią Mestre. No i urodziny. I urodziny będziemy obchodzili, które już się odbyły, ale w audycji Królewicz z przyjemnością obejdziemy jeszcze raz. No wielkiej, wielkiej gwiazdy. No i teraz ja na przykład mogę zadać wam od razu pytanie. Jak myślicie, urodziny jakiej wielkiej gwiazdy w drugiej godzinie Królewicza będziemy obchodzić? Bardzo proszę, piszcie do mnie maciej.ulewicz@chiliz.pl maciej.ulewicz@chiliz.pl, ewentualnie pod postem o tej audycji, pod postem na Facebooku. Moi drodzy, a zaczęliśmy od również nowego dla mnie, aczkolwiek zespół istnieje na scenie brytyjskiej już od dobrych paru lat i ma na swoim koncie 3 płyty. Zaczęliśmy od zespołu z Bristolu, który nazywa się Elder Island. Piosenka, która rozpoczęła dzisiejszego Królewicza o tytule Faster. Faster pochodzi z najnowszego albumu wydanego w maju. Albumu, który się nazywa bardzo uroczo i zabawnie Hello Baby OK. I ta ciekawa mieszanka alternatywnego popu, elektroniki, disco i house'u spowodowała, że na przykład w przyszłym Królewiczu ukaże się obszerniejszy fragment twórczości brytyjskiego zespołu Elder Island. To takie urocze trio i muzyka naprawdę godna waszej uwagi i anteny Radia Chili Z. No a teraz, moje drogie, moi drodzy, wracamy do prezentacji niezwykłego albumu z roku 1990. Formacja Delight, Lady Miss Care, Tova Tei i Dimitri. Aż się nie spodziewałem, że ten album z roku 1990 będzie brzmiał tak dobrze i tak aktualnie. Bardzo proszę, Try Me On, I'm Very You, uwielbiam ten tytuł, ESP oraz Build the Bridge. Ladies and gentlemen, this is Delight.

zespół D-Light ze swojej pierwszej płyty z roku 1990, płyty zatytułowanej World Click, która to płyta i piosenka na niej zawarta, której z pełną premedytacją dzisiaj nie puściłem ani w zeszłym Królewiczu, Groove is in the Heart, spowodowała, że zespół stał się wielką, ale to naprawdę wielką gwiazdą. I ja jestem absolutnie zdziwiony, powtarzam to jeszcze raz, bo moje zdziwienie jest wielkie, że ta płyta tak dobrze brzmi, że ta mieszanka właśnie acid house'u, popu i soul'u jest tak wyśmienicie zrobiona, że się w ogóle nie zestarzała. No zobaczcie, rok 1990, no to przecież ile to już jest lat? 36 lat, proszę bardzo. No jak to mówią Hiszpanie, perdona. D-Light. Ja się właśnie teraz się dowiedziałem i zauważyłem, że to D-Light jest przez 3E, a nie przez 2. Zawsze pisałem przez 2, a teraz się okazuje, że jest przez 3. Try Me On, I'm Very You, ESP oraz Build the Bridge. To były piosenki z tegoż albumu. W przyszłym Królewiczu rozpoczniemy eksplorację i przypominanie sobie drugiego albumu D-Light, który również był bardzo, bardzo dobry, który nazywa się Infinity Within. No a teraz czas na nowości. I te nowości mnie bardzo cieszą, ze względu na to, że są to, no mogę tak powiedzieć bez żadnego problemu i bez żadnej wątpliwości, są to nasi ulubieni wykonawcy. Piosenki są absolutnie świeże, wypuszczone dosłownie albo kilka dni temu, albo tydzień, dwa tygodnie temu w świat i już są w Królewiczu, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Pierwsza piosenka, czyli I Love You, no bardzo oryginalny tytuł, to Noga RS. No i ja chyba nic nie muszę mówić, to już jest kolejny utwór taki pojedynczy, który Noga RS wypuszcza. Pamiętacie, Stuck in Heaven gościło niedawno na antenie radia, czyli w Królewiczu. No i teraz mamy I Love You. I to jest kolejna piosenka i ja myślę, że te dwa utwory zwiastują, że już niedługo możemy się spodziewać nowego albumu, co by mnie bardzo, bardzo ucieszyło, ponieważ jestem niezwykle ciekawy. Kolejna piosenka, A Perfect Crime, to Kowacz. I znowu chyba też za dużo, nie muszę tłumaczyć. Wszyscy lubimy tutaj bardzo ten teatralno-dramatyczno-mroczny, cudowny pop, pomieszany oczywiście z hip-hopem tej przeuroczej Sharon Kowacz, czyli artystki pochodzącej z Holandii. I to także jest kolejna piosenka taka po prostu solo. Mam nadzieję, że to nie będzie taki pojedynczy singiel, tylko też zwiastuje jakąś płytę. No i trzeci utwór, który jakby jest oczywistym dla tegoż autora, It's a Shame. Tutaj gra na perkusji, śpiewa i tańczy Aaron Fraser. Świadczy to o tym, że Aaron Fraser również chyba szykuje nam swój kolejny solowy album, co by mnie bardzo, bardzo ucieszyło. Cudowna jest ta piosenka, cudowny układ choreograficzny. Proszę sobie spojrzeć, ale oczywiście po Królewiczu. Najnowsze piosenki artystów Noga RS, Kowacz i Aaron Fraser w Królewiczu. Zapraszam. Królewicz w

0: Autopromocja.
1: Na chilloutie w Chili Z.
2: Spędzimy popołudnie niespiesznie. Mam nadzieję, będzie zabawnie, będzie nostalgicznie, no bo pojawi się audycja Past Perfect. No i wreszcie będzie gimnastyka umysłowa w konkursie takim popołudniowym. A zatem zapraszam. Rafał Turowski.
1: Na chilloutie. Od poniedziałku do czwartku. Od 13. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
7: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
6: Sprawdź to sam, dzięki dał.
7: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
1: Po reklamie.

0: Czyli Z.
1: Na antenie radia Czyli Z trwa audycja Królewicz i właśnie przed chwilą w tej audycji usłyszeliśmy najnowszą

tak entuzjastycznie podchodzicie do tejże twórczości? maciej.ulewicz@czyliz.pl. No i tak, były przed chwilą nowości zagraniczne, to teraz niech pojawią się nowości polskie, bo rzeczywiście trochę tych polskich piosenek nowych przybywa, aczkolwiek wszyscy ci artyści obiecują płytę dopiero na jesieni. Skądinąd zawsze mnie to zastanawiało, dlaczego jest taki trend, że no bo co, bo wakacje, to na wakacje się płyt nie wydaje. Nie wiem, w wakacje przecież ludzie mają więcej czasu na słuchanie, no może mniej czasu na kupowanie, no ale teraz już wiadomo, też nie kupuje się krążków, tylko pliki i to też zupełnie inaczej wygląda w tej chwili. No ale rzeczywiście większość premier znowu na jesień i tych premier będzie tak dużo, że no ale no, takie są prawa rynku. Ktoś kiedyś to wymyślił i na razie artyści się tego trzymają. Więc tak, polscy artyści w tej chwili w Królewiczu, a tak naprawdę to polskie artystki. Iza Kowalewska i piosenka Gdy nie ma ciebie. Jeszcze raz, Iza Kowalewska, Gdy nie ma ciebie. Pamiętacie, chyba dwa Królewicze temu otrzymałem od Izy trzy nowe, fantastyczne piosenki z nadchodzącego jesienią, jak już wspomniałem, jej albumu, który nazywa się Zapalenie Uczuć. I teraz po kolei przypominam pojedyncze utwory. Tutaj mamy do czynienia z piosenką właśnie Gdy nie ma ciebie. Fantastyczny blues soulowy. Jestem pod dużym wrażeniem jakby drobnej takiej transformacji Izy z wokalistki retro-lirycznej w wokalistkę taką rasowo-soulową, ale ona zawsze miała w sobie ten soulowy ogień. Druga piosenka to no, pierwszy utwór od wielu, wielu lat, nowy utwór od wielu, wielu lat formacji gdyńskiej, formacji No Limits. Bardzo jestem ciekawy całej płyty. Oczywiście no, to jest kultowa formacja, która w latach 90. Grała jak nikt. Nie grało w Polsce. Wtedy w latach 90. grało w Polsce grunge przecież, a No Limits proponował muzykę spod znaku białego soulu. Tak to można by nazwać, eleganckiego popu z domieszką właśnie samby, bossanowy. Wszystko to brzmiało świetnie i było bardzo nowatorskie jak na tamte czasy. No Limits odradza się raz na jakiś czas i mamy kolejne piosenki. Właśnie po kilkunastu latach od poprzedniego albumu na jesień wyjdzie nowa płyta, a piosenka Neonem Być jest zwiastunem i pierwszym singlem z tego albumu. No i trzecia piosenka Czuję, Misia Furtak. Wszystko już na ten temat wiemy. Piosenka znakomita. Płyta również jesienią, a resztę można dowiedzieć się na przykład z mojej rozmowy z Misią Furtak, która w formie podcastu znajduje się na stronie player.czyliz.pl. Królewicz.

0: Królewicz w Chili Z.
1: Po Misi Furtak, po zespole No Limits i po Izie Kowalewskiej czas na artystkę, która wcześniej nigdy nie była prezentowana w Radiu Chili Z, znaczy przynajmniej w mojej audycji. Pani się nazywa Alice LeGrow i jest Kanadyjką i nie ukrywam, że jak usłyszałem jej numer 1 Drinking the Day, no to stwierdziłem, ach, ależ to jest dobre i nie jest to absolutnie sztuczna inteligencja, bo to od razu słychać. No ja już rzeczywiście, taka drobna dygresja, stałem się ekspertem, jeżeli o to chodzi. Bezbłędnie już nawet po pierwszym przesłuchaniu rozróżniam piosenki wygenerowane przez sztuczną inteligencję, których niestety jest coraz więcej. To jest znowu osobny temat. W przyszłym Królewiczu opowiem o pewnej sytuacji, która mi się też niedawno w tej kwestii wydarzyła. No i może wspólnie zastanowimy się, co z tym zrobić. W każdym razie Alice LeGrow jest bardzo, jak się okazuje, popularna w Kanadzie. Zdobywa dużo nagród. Jak na razie ma na swoim koncie dwie płyty. Ta nowa płyta nie jest oczywiście płytą najnowszą. Ona pochodzi z roku 2022, o ile dobrze pamiętam. Nie, to jest rok 2021. Tutaj od razu sprawdziłem. Płyta zatytułowana Grateful, no ale słucha się jej po prostu fantastycznie, więc uważam, że warto zapoznać się z naszą nową artystką, bo śpiewa wyśmienicie, komponuje znakomite piosenki i no, zastanawiające jest właśnie to, że do tej pory nie miałem o niej pojęcia, ale teraz będę śledził jej karierę i patrzył, jak doskonale się rozwija. Posłuchajmy, płyta Grateful i trzy utwory. Alice LeGrow, Drinking the Day, Love Me or Leave Me i Feel Alright. No i oczywiście bardzo ciekawy jestem waszej opinii o tej wokalistce. Czy znaliście już ją wcześniej? A jeżeli nie, to co o niej sądzicie?

0: reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Królewicz w Chilli Z. Zaprasza Maciej Ulewicz.

0: Stylizet.
1: Po premierowym odtworzeniu piosenek Kanadyjki Elise LeGros z płyty Grateful, czas na kolejną naszą już chyba dobrą znajomą Julię Mestre z Brazylii z cudowną płytą Maravillosamente Bem. Ale zanim to nastąpi, ja chciałem się podzielić tylko taką jedną małą, drobną refleksją związaną z moim ostatnim oglądaniem teatru telewizji. I bardzo polecam tę sztukę i dlatego chciałbym właśnie wykorzystać teraz okazję i zaprosić, polecić wam, żebyście znaleźli 80 minut i obejrzeli najnowszą adaptację sztuki Gabrieli Zapolskiej Moralność Pani Dulskiej w reżyserii Agnieszki Glińskiej i Franka Przybylskiego właśnie w Teatrze Telewizji Polskiej. Byłem bardzo ciekawy tej wersji ze względu na to, że no, ten klasyczny tekst jest nam przecież doskonale znany z naprawdę bardzo olbrzymiej ilości wykonań. Ja sobie bardzo cenię Agnieszkę Glińską i jako reżyserkę, i jako aktorkę. No i byłem bardzo ciekawy i szczególnie jak zobaczyłem fantastyczną obsadę, w której między innymi Anna Smałowik, Kinga Price, Maria Kania czy Michał Balicki. No i powiem szczerze, że jestem zachwycony tą współczesną adaptacją, która nie trzyma się tylko i wyłącznie wzorca czasowego, tylko umieszcza moralność pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej, gdzieś w takiej przestrzeni łączącej ten czas przeszły ze współczesnością. Jest to jak dla mnie reżyserski, aktorski i realizacyjny majstersztyk. Bardzo wam polecam. Cała obsada jak dla mnie fenomenalna, bez wyjątku, ale oczywiście na czele z wielką Kingą Price. Jest to dla mnie jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza polska aktorka. No ale i Anna Smołowik, tak jak powiedziałam, i Maria Kania i cała reszta świetnie. I co jest ważne, zmiana nastąpiła tutaj taka, że jest to poniekąd drobna forma musicalu, ponieważ znajdują się w tej sztuce piosenki napisane właśnie przez Agnieszkę Glińską i Franka Przybylskiego. I Mateusz Obijalski stworzył muzykę do tych piosenek i to są świetne rzeczy, trochę elektro, trochę popu, trochę disco i okazuje się, że połączeniem tych tekstów, które znakomicie puentują klasyczną panią Dulską, no jest idealne, bardzo mi się to podoba, bardzo wam polecam, można sobie obejrzeć kiedy się chce, rzeczywiście Moralność pani Dulskiej, ta najnowsza wersja w reżyserii Agnieszki Glińskiej i Franka Przybylskiego w Teatrze Telewizji. Jak dla mnie absolutna rewelacja. A teraz czas na Julię zapowiadaną. Bardzo proszę, Maravillosamente Bem, utwór, który wybraliście, żeby częściej się pojawiał, Veneno de Serpente, czyli rozumiem, że to jest jad żmii, oraz Vampira.
0: Królewicz w Chili Z.

0: Chili Z.
1: Przed chwilą brzmiała Julia Mestre z płyty Maravillosamente Bem. Mam nadzieję, że wy po wysłuchaniu tych utworów czujecie się właśnie Maravillosamente. Z poprzedniej sytuacji, kiedy zapowiadałem wam i polecałem spektakl w Teatrze Telewizji Moralność Pani Dulskiej, winien jestem jedną drobną korektę, bo w tych emocjach pomyliłem imię kompozytora. To oczywiście Mariusz Obijalski, a nie Mateusz Obijalski, za co serdecznie przepraszam. No i teraz mówiliśmy o teatrze, przechodzimy troszeczkę w tej chwili do takiego muzycznego teatru, ponieważ płyta The Rainbow Children Prince'a z roku 2001 kojarzy mi się właśnie z takim jakimś niesamowitym jazzowo-soulowym musicalem, słuchowiskiem jazzowo-soulowym. Właśnie jest coś to pomiędzy właśnie takim słuchowiskiem a musicalem o absolutnie proweniencji jazzowo-soulowej. Jeden z najlepszych według mnie albumów Prince'a i mówię to ja z pełną świadomością, kiedy wiecie, że jestem wielkim fanem Prince'a Rogersa Nelsona. Mam jego wszystkie płyty i uwielbiam je wszystkie. Natomiast płytę Rainbow Children uważam za coś absolutnie niesamowitego. Jest to koncept album. To jest czas, kiedy Prince przechodził taki swój okres bardzo duchowy. No przecież powszechnie wiadomo, że w pewnym momencie stał się wręcz świadkiem Jehowy i podobno chodził po domach ze słowem. Prawda? No sam jestem bardzo ciekawy. Zawsze sobie to wyobrażam, że jestem sobie u siebie w domu na Żoliborzu i ktoś puka do drzwi, a ja otwieram, a tam Prince jest i pyta mnie, czy chciałbym porozmawiać o absolucie. No, porozmawiałbym, absolutnie, z Prince'em porozmawiałbym. W każdym razie tak, jest to stosunkowo mało znana płyta, a uważam, że absolutnie warta jest większej uwagi i zasługuje na większą uwagę, niż ją dostała. Przypomnę, płyta nazywa się The Rainbow Children, pochodzi z roku 2001, no i to brzmienie zespołu, te piosenki, no właśnie, niezwykły jazzowo-soulowy musical połączony ze słuchowiskiem. The Work Part 2, Muse to the Pharaoh oraz Mellow. Ladies and gentlemen, this is Prince.

W audycji Królewicz na antenie Radia, czyli Z, nadszedł czas na rozwiązanie naszego konkursu, który wcale nie był żadnym konkursem. Pamiętacie, na początku audycji zapytałem, jakaż to gwiazda obchodziła niedawno swoje urodziny i czyje urodziny będziemy celebrować właśnie teraz w Królewiczu. No oczywiście przyszły bardzo dobre i prawidłowe odpowiedzi. Jesteście fantastyczni. No i tutaj posłużę się tym sformułowaniem, tym cytatem z pewnej płyty, znakomitej płyty tej artystki, który to cytat brzmi mniej więcej tak. Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, Slave to the Rhythm. I dlatego pozwoliłem sobie użyć także tego cytatu przy Prince'ie, no bo w ogóle takie zestawienie, najpierw Prince, a teraz Grace Jones, bardzo, ale to bardzo mnie cieszy. No moi drodzy, moje drogie, ja wiem, że nie zagląda się nigdy ludziom w metrykę ani w wiek, ale dla mnie jest to coś niesamowitego. Tydzień temu dokładnie swoje 78. urodziny obchodziła wielka gwiazda, ikona pop kultury i kultury niezależnej, także Grace Jones. I w przypadku tej artystki, tu za chwilę usłyszymy trzy różne utwory, może nie te najbardziej znane, ale jednak według mnie bardzo, bardzo znane i bardzo charakterystyczne dla jej twórczości, dla jej sposobu śpiewania i w ogóle dla muzyki, którą tworzyła i tworzy. Naszła mnie też taka refleksja, postaram się tutaj krótko. No są artyści, którzy nas bardzo interesują, są artyści, którzy nas interesują cały czas, a później przestają, a są artyści, których chcemy cały czas więcej i więcej. I tak jak na przykład, tutaj przyznam szczerze, bo to już nie do końca moja bajka, ja nie czekałem zbytnio na nową płytę zespołu U2. Tak samo jak przy całym szacunku, jakoś również nie czekałem na nową płytę Rolling Stones czy Red Hot Chili Peppers, ale chciałbym, i naprawdę jest to moje

te płyty czekam i mam niepłonną nadzieję, że one zaistnieją. I przy okazji piszcie do mnie w tej sprawie maciej.ulewicz@czyliz.pl. Na płyty jakich artystów, którzy milczą od wielu lat, wy czekacie? Kto jest wam tak bliski, że bardzo chcecie usłyszeć ich ponownie? No a teraz, ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, My Jamaican Guy, Private Life i Corporate Cannibal. Królewicz w Czyli Zet.

0: Wiesz, w Chili Z.
1: Przy piosenkach Grace Jones, My Jamaican Guy, Private Life i Corporate Cannibal ja powinienem jeszcze chyba dodać w kontekście tego, co mówiłem wcześniej. Miss Grace Jones, Happy Birthday. Tak, absolutnie wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, droga Grace Jones. To jest spóźnione te życzenia, bo przypominam, że Grace Jones obchodziła swoje urodziny 19 maja. No i cóż, będę się z wami żegnał, dziękując bardzo za dzisiejszą audycję, licząc niepłonnie na to, że wam się ona podobała, ponieważ mi się słuchało tej muzyki doskonale. No i cóż, chciałbym zakończyć kompozycją Saving Grace z najnowszej płyty Macieja Gołyźniaka. Maciej Gołyźniak Trio i płyta Damian Saving Grace. Ja wam życzę bardzo dobrego tygodnia. Słyszymy się oczywiście w najbliższy czwartek i w takim oczekiwaniu na te najnowsze płyty Grace Jones, Kate Bush, Sade i wasze maile związane właśnie z tym tematem. Wraz z Maciejem Gołyźniakiem mówię wam serdeczne dobranoc, do usłyszenia w przyszłym Królewiczu.
0: Królewicz w Chili Z.

0: cigarettes after sex. Quiz led. Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Po reklamie.

niby lepiej nie ufać, a z drugiej strony kosmici, więc w sumie niezły jest uba. Będę albo towarów, co idzie do celu po trupach. Oni są nieprzyjemni, nawet bardzo, ale nie tutaj. Tutaj nie da się ich przeoczyć. Pachną jak piwo i papierosy. Tu tylko słyszą walki i odgłosy. Nie wzniecają i szybko czerwienią nosy. Ja na to patrzę stale, kruszę zęby i czuję się jak parkiet, coraz bardziej giętki. Miejscowy coverowy band gra cudze epki, a do nich epileptic dance, jak Ian Curtis.

na zewnątrz światła gasną. Ten oksymoron ma tu sens, ważę ciągle jasno. Ja znowu polepiony, znów się kruszę jak ciasto i chcę uciekać, no Kerwil to bardzo dziwne miasto. Może wyjechać, stąd na deskorolce, na fiszce. Ktoś pruje się, bo DJ gra nonsense, a on fisz chce. Chciałem się schować, ale widzę, że nie wyjdzie, więc nie mam wyjścia. Wyjściem być

0: autopromocja.
1: Dzień mamy. Warto świętować każdego dnia. Z tej okazji przygotowaliśmy wyjątkowy konkurs. Napisz, co twoja mama robi najlepiej na świecie. Zgłoszenie wraz z numerem telefonu prześlij na adres konkurs@chilizet.pl. Na autorów najbardziej uroczych i chwytających za serce propozycji czekają vouchery na pełen odpoczynku i regeneracji, dwuosobowy pobyt w hotelu. Dzień mamy z Chilizet.
0: Autopromocja.

0: Słuchasz radia Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Zakazany owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazany owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko prysznie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: feel me angry.
1: Yes. Chilizette. Chilizette. Chilizette.